0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Ma. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
6: I po reklamie.

to swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubiera

0: Reklama.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
4: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma

0: Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Dziś w Zielonej Górze 33 stopnie, a i tak jest to w miarę chłodna temperatura, porównując co będzie jutro czy w niedzielę, kiedy nawet 41 stopni. Moi kochani, wytrzymajmy te dni w spokoju.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna zaatakował pacjentów i personel medyczny. Są ranni. SK News o 6 otwiera Agnieszka Kucjas. Agnieszko, kto jest wśród rannych?
3: Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
4: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznego personelu.
3: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
2: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Dotyczy podrabiania kart zgonów. Reporter eski Mateusz Chłystun o poranku ze szczegółami. Co planują w tej sprawie śledczy?
5: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania.
2: A sprawa na razie nie jest związana z poprzednimi śledztwami dotyczącymi nieprawidłowości na SOR-ze. A prawie cała Polska dziś w ostrzeżeniach przed upałem. W wielu miejscach będzie powyżej 30 stopni, dlatego podpowiadamy, jakie ubrania wybrać przy takiej pogodzie.
6: Kolory zawsze jasne, nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Luźne czy obcisłe, zawsze luźne. Wszystko co obcisłe, to jesteśmy jak w puszce.
2: Radziła Aleksandra Krysiak ze Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego. Warto wybrać też ubrania z naturalnych tkanin, takich jak bawełna czy len.
0: SK Zielona Góra News.
7: Krystian Machalica. W takie upały zamknięty samochód zamienia się w piekarnik. Pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
8: To wówczas każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia.
7: A warto również pamiętać, że samo pozostawienie dziecka w zamkniętym aucie jest karane.
9: Jan, Ankes, Kama i Wiktor w Radiu ESA.
10: W kalendarzu koniec roku szkolnego, a na termometrach koniec skali temperaturowej.
11: No, to będzie najgorętszy piątek tego roku.
10: To może powiedzcie nam coś, co nas totalnie zmrozi. 664-402-302 albo wciskajcie ten mikrofonik tam na Messengerze, no.
11: No dobra, to może ja zacznę?
10: Dawaj.
11: Jestem, Wiktor, w ciąży z tobą.
10: Jakby Jankes był ze mną w ciąży, to by mnie zmroziło. Czekamy na mrożące krew w żyłach wiadomości.
12: Piąteczek, piątunio!

0: Gdyby ta informacja o ciąży była prawdziwa, to byłbyś taki właśnie daddy cool, no.
1: Muzyka dopasowana do klimatu i do playlisty. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry. Kogo zmrozić?
1: Do każdego. Dzisiaj wiadomości mrożące krew w żyłach są potrzebne. W ogóle szukamy sposobu na to, jak obniżyć temperaturę i się schłodzić, bo dzisiaj, słuchajcie, rekordy temperaturowe będą bite jeden za drugim, godzina po godzinie.
0: To tak a propos mrożącej krew w żyłach informacji. Jeżeli, Wiktor, ty masz 42 lata, to do emerytury zostało ci 8401 dni.
3: To jest dobre mrożące. Dobra, bo ja jestem o kilka lat od ciebie.
0: To by zostało mniej. No.
1: Ale też to się liczy w tysiącach, kochany.
0: Niestety. I oby nasze emerytury się w tysiącach liczyły.
3: Ja byłem w kuchni, ekspres do kawy się popsuł. To jest dopiero informacja mrożąca, która przyszła.
1: A coś od was mrożącego?
4: Ja chciałem tylko przypomnieć, że stary chłop nie jest aż tak stary, jak stara baba.
0: Nie wiem, już pominam informację 8401 dni.
3: Kama zawsze ma ripostę. Pamiętajcie. Emeryturalną.
1: Z Colin to śpiewał.
5: Emerytura! Kama
1: i Wiktor. Cały czas czekamy na mrożące wiadomości, bo...

0: 20 minut po godzinie 6 mamy kolejną mrożącą wiadomość. Doszło do starcia pomiędzy Jankesem a panią Jadzią. W wyniku
1: właśnie
0: tego kawa została
1: Jadzia
0: wylana.
1: Wchodzi tak szeroko, że zahaczyła o futrynę, o mnie, a
2: to
1: kawa...
2: To nie moja wina, że jestem tak szeroka.
0: Słuchajcie, nieważne kto zaczął, przeproście się.
2: Przepraszamy. Poranne rasowanie.
1: Przepraszamy, zapraszamy.
3: Pani Jadzia ma plecy, no co ci mogę
1: wszędzie
3: powiedzieć?
1: Wszędzie, no z przodu też.
0: A Jankes ma tors, cały w kawie.
3: To tak a propos ludzi, którzy mają lub nie mają pleców, to się zaraz okaże, bo jest akt oskarżenia przeciwko Dodzie i Emilowi
1: Dorocie?
3: S.
1: A to jest były partner
3: no,
1: pani
3: Doroty.
1: No nawet
3: były mąż, tak, chciałam zauważyć.
1: Tak. Pani,
3: no.
1: A zaraz nie można chyba mówić już...
3: Nie, no można mówić tak? Doda, bo nie zwracasz nazwiska. Doda, jakbym powiedziała, że Dorota Rapszewska, to bym wtedy powiedziała źle, ale jak powiem Dorota R. Doda, to jest okej. Okay. Więc piosenkarce grozi to 5 lat więzienia, o, słuchajcie.
0: Dajcie spokój.
2: Wow. Może spotka na korytarzu Słowika.
0: Bursztynowego.
3: Na pewno.
1: Dzień dobry, ja poproszę. Proszę bardzo.
0: O, pan bursztynowy Słowik, ile pan już siedzi?
4: Proszę pana, będziemy apelować. No dobra, przeglądamy dalej.
3: Tutaj mundial tym razem.
0: Okazuje się, że Neymar ma partnerkę. Ta partnerka jest ciężarna i kibicuje na...

0: O trybunach właśnie, w wielkim powrocie na murawę. Tylko tam jest taki wątek, że...
1: No.
2: Zdrada.
0: Były zdrady.
1: Jak to?
2: Nieślubne dziecko.
0: Nieślubne dziecko. No Neymar jak to...
1: W środku czy na zewnątrz jakieś?
0: Neymar po prostu lubi się zachowywać tak, jak nie powinien. Niegrzecznie. Ale okazuje się, że ten cały blask i sława mistrzostw świata i to, że pokazują ją na trybunach, jakoś tak załagodziły sytuację i ona już teraz nie ma z tym problemu. Ta jego partnerka.
3: Super. Która jest w ciąży.
1: Miłość wygrała, jak
0: oczywiście.
1: Widać.
0: No. I się uśmiecha do fotoreporterów. No.
2: I to jest prawdziwa katolicka rodzina. Potrafią wybaczać.
4: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
3: Ciekawe, czy prokuratura też wybaczy.
1: Komu? No, na pewno.
0: Ale co wy się dziwicie, jak tam w Brazylii na plaży stoi taki największy od wybaczania?
3: To prawda. No,
2: z takimi rękoma.
1: Ten, który stoi też u nas.
0: U nas jest miniaturka w Świebodzinie.
3: Mniej wybaczają.

0: 25 minut po godzinie 6. Uwaga, mrożąca sportowa wiadomość. Niemcy sobie nie poradziły z Ekwadorem.
1: To jest niesamowita historia, ale trochę ich skrzywdzili, bo tam pan z Ekwadoru podniósł nogę, tańczył kankana. Wczoraj. Jakim wynikiem skończył się ten pojedynek?
0: Niekorzystnym dla sąsiada.
1: Okej, 2-1 stawiam. Okej. Rzeczywiście, ale wszyscy przechodzą. Mika Ekwador przechodzi dalej do gry. Ważna informacja dla Kamy.
2: Tak, widzę, tak, ja już sobie zapisałam w pamiętniku, że wczorajszy dzień to jest ten dzień, kiedy Ekwador przeszedł dalej. Tak, zapisałam to.
1: Ale ja kibicuję
2: za rok będę świętować rocznicę tego wydarzenia.
0: Wszyscy zainteresowani tematem, niech się nie oddalają, bo Marcin Procki przekaże profesjonalne szczegóły już za chwilę.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
4: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Focus Mall w Zielonej Górze.

0: Moscow. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: No, co ja wam mogę powiedzieć? Jest gorąca, będzie jeszcze goręcej. W tym momencie mamy 19 stopni na naszych termometrach, ale szybko będziemy dochodzić do wartości 33 stopni.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
8: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Do co najmniej 235 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ponad 4000 osób zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa w rejonie zawalonych budynków. Zaginionych jest prawie ponad 30 tysięcy osób. Upały w Tatrach mogą być poważnym zagrożeniem. Według prognoz w weekend w Zakopanem termometry pokażą około 30-31 stopni. Gorąco będzie także w samych Tatrach na wysokości około 2000 metrów. Termometry mogą wskazać około 20 stopni.
9: Sponsorem programu jest Decathlon.
10: SK Sport News.
8: Wpadka reprezentacji Niemiec na koniec fazy grupowej. Pewnie awansu Niemcy przegrali 1-2 z Ekwadorem, który dzięki temu zajął trzecie miejsce i awansował dalej. Z drugiego miejsca wyszło z grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 wygrało z Curaçao. Grupę F wygrała za to Holandia, która w nocy pokonała Tunezję 3-1. Szwecja za to zremisowała 1-1 z Japonią i wyszła z trzeciego miejsca. A Wimbledon nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
9: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W radiu RSK.
13: To nasz ulubiony dzień tygodnia. Piąteczek, 26 czerwca.
14: Ale jednocześnie dzisiaj rozpęta się pogodowe piekło, bo wielka niestety pogodowa fala gorąca zbliża się do kraju.
15: Profesjonalnie to powiedziałeś, widać, że jednak Olakot cię szkoli, jeżeli chodzi o mówienie o pogodzie.
13: Dlatego
15: ale
13: powiedzcie nam coś, co nas zmrozi.
15: Nie ma problemu, proszę bardzo, czereśnie po 36 za kilogram.
13: Oj, to jest! Ty poproszę 4 sztuki.
16: Dziękuję bardzo.
13: To zostaw mi chociaż pestkę, ja sobie
16: na pamiątkę.
15: Posadzisz?

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: Proszę bardzo, 6:36.
0: Dziękuję bardzo,
2: do widzenia. Cieszę się, że mogłem pomóc.
3: Godzina, w której jeszcze można pójść na spacer, bo później już może być naprawdę bardzo ciężko.
1: Ostatnia chwila, żeby przewietrzyć mieszkania, bo eksperci przypominają, robimy to z rana, potem na 18 spustów i dopiero wieczorem.
3: Dokładnie. A ponieważ w naszym studiu znajduje się człowiek przygoda, niech
4: to ja, dzień dobry, witam wszystkich.
1: Machaj do kamery tutaj.
3: Co najdziwniejszego przewoziłeś w bagażniku?
1: Coś mi się nawet ostatnio rozlało tam, podobno Kaśka ci coś rozlała.
4: Co chwilę tam coś się dzieje, no. Wczoraj też coś było. Nie, słuchajcie, tego jest tak dużo,
1: koń,
4: że nie
1: jest.
4: Tak, no nie, różne rzeczy, bardzo
3: pytam się dlatego, że w Warmińsku...
4: Wczoraj lodówkę taką wiozłem małą, taką.
3: Lodówkę małą w bagażniku.
4: Używaną, ale to druga historia.
3: A wystarczyło włączyć klimatyzację. No ale dobra, nie czepiam się. W Warmińsko-Mazurskim oddział Krajowej Administracji Skarbowej, tak zwany KAS, poinformował o ukaraniu kobiety podróżującej z Rosji, przewoziła w swoim bagażu miecz ryby piły bez ryby.
4: Miecz ryby piły? Czekaj, jeszcze miecz
3: ryby piły?
4: Ale ryby nie było. Ale był miecz. No?
3: Tak, jej.
1: Ale wiecie, dlaczego akurat ta ryba i ten gatunek tak podpasowała Rosjance?
3: Czemu?
4: Może nie mów, lepiej boję się co powie, nie mów.
1: No wiadomo, no bo piła, nie?
4: Zobaczysz, czy chwila i wezmą cię do familiady.
1: Na zdrowie.
5: Reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gazet, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
8: 6, 5, 4.
7: Odliczamy do dni żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Dęta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na dni żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
10: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
11: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują Twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wujku, widziałam zebrę!
14: No to chyba normalne na drodze.
13: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
14: Co to za zoo?
13: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
14: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest.

0: Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynny jest przez cały rok od godziny 9.
0: ZOO w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
2: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny 12 do 7.
1: Maja.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Maja dzisiaj ma urodziny, nasza słuchaczka, i bardzo dobrze. Dzwonimy do Mai. Maja, proszę odebrać telefon.
3: Maja jest mamą trójki fantastycznych maluchów.
0: Oj, to może być problem z odebraniem.
4: Maja odpowiada na nasz apel, dajcie coś mrożącego krew w żyłach i nie odbiera.
3: Urodziła całkiem niedawno trzecią córę, wyobraźcie sobie.
4: Ojej.
3: Trzy dziewczyny.
4: Właśnie teraz patrzę. Naprawdę, to jest kobieta zasłużona. Kobieta, która żadnego rodzenia się nie boi.
0: Taka niespodzianka, ktoś napisał, taka niespodzianka od Radia Eska byłaby dla niej super niespodzianką. Jak słuchacie, jest dla nas przede wszystkim.
5: Abonent chwilowo niedostępny.
0: To dawajcie pocztę.
5: Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS o treści proszę o pilny kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później. Okay. Wybierz dwa. Odezwij się w wolnej chwili.
0: Co mam wybrać?
5: Wybierz trzy. Odezwij się. Proszę, zaczekaj na mnie.
0: To jeden.
5: Wybierz cztery.
0: Czekaj,
5: przepraszam,
0: dalej.
5: Nie dojadę. Nie czekaj na mnie. Wybierz pięć. Mam awarię. O. Zadzwoń jak
0: Czekaj.
5: Wybierz sześć.
3: No co? A nie ma takiego, ej, masz urodziny i dzisiaj Eska do ciebie dzwoni?
0: Siedem! Siedem!
5: Yes! A chwilowo nie dostępny.
4: To oficjalnie 100 lat, 100 lat.
3: I przy okazji dla Mai czteroosobowe zaproszenie do Energyland. Dobrze, o, dajcie córki, mamy to.
4: Nie ma problemu. Mua!

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, robi się coraz gorącej, coraz cieplej. Oj. No i teraz wyobraź sobie, że jesteś taką ściółką w lesie. No, to jest dopiero sucha informacja. Proszę mnie polać rzeczywiście.
1: Faktycznie o zagrożeniu pożarowym będzie mówił Marcin Pracki w newsach za chwilę.
2: Jankes. I Wiktor.
3: I Wiktor.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu.

0: skarbowych zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu.
2: Bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Ilu
4: nas jest? Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
11: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: 20 stopni na termometrach o poranku o 7 rano, to oznacza, że dzień będzie gorący i tak będzie, 33 stopnie, ale jutro 39, niedziela 41, więc to jest najchłodniejszy ze zbliżających się dni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Dokładnie 7. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
3: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna.
2: A mówi nam Wojciech Zeszot z Policji w Pile. Ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Tak moment katastrofy relacjonują nam świadkowie.
4: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło.
5: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
6: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
2: A maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłynęła. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale sytuacja jest poważna. Przybywa terenów leśnych z dużym zagrożeniem pożarowym. Tak jest między innymi w Łódzkiem, gdzie leśnicy są w najwyższej gotowości. Punkt dyspozycyjno-alarmowy w nadleśnictwie Bełchatów odwiedził reporter SK Rafał Różycki.
7: Mamy 3. stopień zagrożenia pożarowego.
2: Co to oznacza?
8: Że mamy najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Marcin Domagała, jestem strażnym specjalistą do spraw ochrony przeciwpożarowej.

0: na leśnictwie Bełchatów. Prosimy o szczególną ostrożność.
1: Wchodzicie już na najwyższe obroty?
0: Dokładnie. Tutaj zarówno PAD i nasze służby terenowe stale będą monitorować nasze lasy.
2: Na lesie nie wolno używać otwartego ognia czy wjeżdżać pojazdami silnikowymi na drogi leśne.
3: SK Zielona Góra News.
4: Krystian Machalica. Na ulicę Zielonej Góry wróciły rowery miejskie. Wielu jednak narzekało, że stało się to zdecydowanie za późno. O powodach mówi prezydent Marcin Pabierowski.
5: To była batalia o Zieloną Górę dwóch firm, które oferują rowery miejskie w Polsce. Były odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza, jesteśmy po tych procesach. Wchodzi rower również w części elektryczny, bardzo komfortowy.
4: Przetarg był na 2 lata, w przyszłym roku rowery będą nieco wcześniej.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: 9 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy w piątek 26 czerwca.
8: Chodźcie nas, obniżcie trochę atmosferę i temperaturę.
9: Dajcie znać, jaka informacja może was zmrozić, ewentualnie nas. Eskowy Messenger czeka.
10: Siema Eska, coś mrożącego krew w żyłach. Fasolka szparagowa, żółta, 15 euro za kilo w Holandii. Super.
11: Sześć dych za kilogram? Fasolki szparagowej?
9: Ale żółtej, dlatego kup zieloną, czy maluj na żółtą?
12: We fell in love as the leaves turn.

0: powiedział, fasolka droga, to kupujcie pory. Cztery pory, dokładnie, bo na tyle nas stać. Dzień dobry wam mówimy, oczywiście w piątek z samego rana. I jeżeli chodzi o gry, to ja mam taką jedną grę, w której jestem absolutną mistrzynią. Świetnie gram na nerwach. Dziękuję.
1: Super, fajnie.
2: Lećmy dalej, słuchajcie, najbardziej wyczekiwana gra wszechczasów, czyli GTA. To jest w skrócie Grand Theft Auto, prawda?
1: Tak jest.
2: Co się robi w tej grze?
1: Wszystko. To jest tak zwana symulacja bycia niegrzecznym na ulicach Stanów Zjednoczonych.
2: Ale rzeczywiście... ta gra wkrótce pojawi się w sprzedaży, ale uwaga, pudełko z kodem do pobrania cyfrowej wersji, tylko i wyłącznie tak to teraz będzie wyglądać. W środku nie będzie tego, na co gracze czekali najbardziej, czyli fizycznych płyt.
0: Czyli kupujesz pudełko i jest kodem. I ściągasz sobie grę.
2: Dokładnie. Dzień dobry, poproszę kod.
1: Z roku na rok dostajemy coraz mniej,
0: tak,
1: ale przynajmniej płacimy więcej.

0: 15 po siódmej. Słuchajcie, mam wiadomość, która nas zmrozi.
1: Dawaj.
0: Za chwilę skończy się program CPN, czyli ceny paliw niżej i będzie drożej.
2: Eska tankuje do pełna.
3: A dlatego ruszamy z instrybutorem w dłoni i pomagamy naszym fantastycznym słuchaczom, którzy zgłaszają się na eska.pl. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć, cześć.
5: Dzień dobry, kochana Esko, zatankujcie mi proszę do pełna na mój ślub we wrześniu.
3: Ale gdzie? W Toskanii!
5: A masz na myśli polską Toskanię, czy tę włoską?
4: Tę włoską.

0: Hej, ja, bo ja lubię podróżować, natomiast Mateusz, którego teraz mi narzeczony serdecznie pozdrawiam, on jest bardziej takim ogarniaczem życia, czyli właśnie finanse, więc pomyślałam, że teraz ja też trochę pomogę w tym i też właśnie napiszę do was i spróbuję, poproszę o pomoc.
1: Fajna ta cegiełka w formie kropelek.
2: Jaki termin? Kiedy mamy myśleć o was cieplutko?
0: 18 września, wpadajcie, a jak nie, to wyślemy na pewno pocztówkę.
2: 18 września, Toskania, znajdziemy ich, prawda?
1: Myślałam, że Karol powiesz, a jak nie, to wyślemy po was auto. Ale spokojnie, to najpierw pozwól, że zaprezentujemy wam to, co tak naprawdę chciałaś, czyli zatankujemy do pełna na twój ślub we wrześniu w Toskanii.
0: Dzięki, chłopak.
2: Zatankowane. Ile osób będzie w Toskanii na tym waszym ślubie?
0: Aż 15.
2: Ekstra. O, czyli tak fajnie, skromnie, przyjemnie, wspaniale. O,
0: tak, bez stresu na koniec skakujemy do Besanu.
3: Słuchajcie, sprawdziłem na szybko, wiecie gdzie podjeżdżamy?
1: No.
4: Distributore di benzina.
2: Wszystkiego dobrego raz jeszcze, oczywiście. 18 września, ale możemy już teraz trenować. Gorzko! Gorzko!

0: Selena Gomez, moi panowie, 25 minut po godzinie 7.
1: Bo trochę chyba się Czarnkiem zainspirował, Oze, Sroze i Srelena.
0: Dokładnie, no i tam o tych paneli tutaj mi tak walnęło.
2: Ojejku, no
0: ciekaw
2: dobra.
0: Jestem, jak się mają panele słoneczne przy takiej pogodzie, czy one przypadkiem nie cierpią za bardzo?
3: One się grzeją.
1: Ej, panele, cierpicie czy nie? Dajcie znać.
2: Nie, myślę, że będą zadowolone. Natomiast my jesteśmy zadowoleni, jak widzimy, że wiadomości na dodatkowym Messengerze spływają do nas, od was.
4: No to ja w tym momencie mam na termometrze 28 stopni we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Dzisiaj znowu ma być grubo ponad 40 stopni.
1: No i tak to właśnie jest. Polak mówi, że ma czegoś dużo, a potem wchodzi Niemiec i mówi, że ma jeszcze więcej.
5: Ja mam

0: Reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej! Rabat od Media Expert!
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a

0: do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka.

0: Cząstkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
5: A jak wyglądałaby kremowa?
4: Już pokazuję. I jest kremowa.
5: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
4: Gotowe.
5: To jakieś czary.
4: Nie, to VR.
5: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. niemieckie-meble.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Czas się dłuży w kilku miejscach Zielonej Góry, zwłaszcza tam, gdzie są korki lub utrudnienia. Problemy mogą być na zaciszu na Alei Wojska Polskiego, również Zjednoczenia. No i ścisłe centrum miasta, tam coraz więcej samochodów i będzie to rosnąć.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: 7.30 to czas na newsy. Wesce Marcin Procki. Zapraszam. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w 13 województwach. Temperatura na zachodzie kraju ma dojść do 34 stopni. Jutro IMGW planuje wydać nawet alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Teraz Wielka Brytania i pierwsza taka decyzja w historii brytyjskiej monarchii. Król Karol III ujawnił, ile zapłacił podatków. Kwota sięga 13 milionów funtów. Jak tłumaczy dwór, ujawnienie tej sumy ma unowocześnić monarchię i służyć większej przejrzystości.
12: Sponsorem programu jest Decathlon.
13: SK Sport News.
11: Turcja wyrwała wygraną z USA. Turcy już wcześniej stracili szansę na udział w 1/16 finału Mistrzostw Świata. W ostatnim grupowym meczu długo remisowali ze Stanami, a zwyciężyli.

0: Biało-czerwonych zdobył Aleksander Śliwka. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i teraz zajmują 6. miejsce.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
2: Young Yankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
3: I już 7.31, 29 minut do godziny 8, proszę Państwa.
4: I temperatury rosną, rosną, rosną, aż przebiją termometry, dlatego dajcie jakąś wiadomość, która nas zmrozi.
5: Budzę się rano, a tu nie mam załadowanego ani jednego telefonu, ani drugiego. Dramat.
6: Ja nie widzę w tym żadnego dramatu, a na pewno nie słyszę.
4: No to posłuchajcie tego, to na pewno nas zmrozi.

0: 36 po siódmej, Coco Jumbo i do chłodu.
1: Do chłodu, jest chłodu. Jak najbardziej życzymy wam chłodnego dnia w piątek 26.
2: Chłodnego, miłego życia.
0: A jako, że radio to jest teatr wyobraźni, to wyobraźcie sobie, że jesteście teraz na stacji na Spitsbergenie, otwieracie okno i...
1: I minus 30.
2: A tam upał.
1: Ale daje. Ale jest chłodek, jest. Otwierajcie drzwi od lodówek.
0: Dobra, zamykamy już.
1: Popiszczą.
0: Cały czas szukamy sposobów na to, żeby się ochłodzić i czekamy na wasze mrożące wiadomości.
2: Eskopy Messenger oczywiście się kłania i czeka.
0: A tymczasem, słuchajcie, jest wiadomość z województwa dolnośląskiego.
2: Doradca marszałka
0: wysoko postawiona persona,
2: który dodatkowo jest pasjonatem myślistwa, strzelał z broni między domami na cześć młodej pary.
1: No jak świętować, to na bogato, na grubo. No,
0: ty, wujek jest myśliwym, niech postrzela trochę dla nas.
1: Ale szukajmy plusów w tym wszystkim.
0: No właśnie, gdyby na przykład, nie daj Boże, wydarzył się nieszczęśliwy wypadek i trzeba było jechać na SOR, to przez to, że to jest też doradca marszałka dolnośląskiego, to by przyjęli bez kolejki. Jankes,
3: Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze.

Pl. Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze.

0: Na drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do Twojego domu. Zielona Góra Konstytucji 3 maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
1: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
2: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Chrono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Chrono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Chrono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Afidea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
5: I po reklamie.

0: 13 minut zostało do 8. Dostaliśmy wiadomość na Messengera. Bartek walczy na dachu z membraną.
1: O Jezuś, to jest naprawdę ciężka robota. W taką pogodę?
0: No właśnie, to jest mrożąca wiadomość. Czekamy na takich więcej, najlepiej też z ikonką mikrofonu, czyli wiadomości audio.
2: No, Moser potrafi zmrozić za każdym razem. Tym razem będzie wylot do Stanów Zjednoczonych, ale jak zwykle są problemy, problemiki z biletami.
1: O tak. No, Sela, pamiętajcie, zawsze możecie liczyć.
0: Podobno wziął długopis i na bilecie narysował ten.
1: Co?
0: No to, co ja zawsze rysuję.
2: Uśmiechniętą buźkę i rakietę.
1: Panie pilocie, dziurę w samolocie?
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
4: Ja od praw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Dobrze się dodzwoniłam, tak?
5: Tak.
4: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
5: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
4: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
5: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
4: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
5: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
4: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny. Normalnie w luk podręczny.
5: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
4: ale jeżeli pani, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
5: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki. Te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
4: Nie powinien, proszę pani.
5: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
4: Nie,
5: no to tutaj...
4: nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu.

0: przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
1: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do
0: fantastycznie,
1: do
0: dobrze, tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
1: Dobrze, nie ma problemu.
0: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
2: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK Love You.
1: Boże, serio?
3: Muszę wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Serio, serio, no.
6: No serio, serio, no. Ja nic nie mówię, bo jeszcze Nosel do mnie zadzwoni.
5: Serio?

0: Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery minutki i będzie z nami godzina ósma. Uff, gorąco, gorąco.
1: 5, 6, 7, 8, wygrałem.
0: No, jest gorąco.
1: Ręki ściągaj spodnie i wskakuj. Kawa ściągaj spodnie i wskakuj.
2: Wiesz co, ten dźwięk jest bardzo niepokojący. Nie puszczaj go jeszcze raz, dobra?
1: Dobra, to może w takim razie zapraszamy.
0: Wiktor, ściągnij spodnie i wskakuj.
1: Yeah. Sławku, Sławek Peszko po ósmej wskoczy z nami.
3: Będzie się działo! Young Youngers, Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl. W moim mieście
9: pada deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupso. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP.

0: pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
2: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: 22 stopnie mamy w tym momencie, dziś maksymalnie 31, mnóstwo słońca, mało wiatru. To będzie bardzo gorący dzień, a sobota i niedziela jeszcze gorsze. W niedzielę nawet, przypomnienie, uwaga, 41 stopni.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
2: Minęła 8, to czas na newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszam jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych lekarza i 2 pacjentek jest poważny, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Gołębiewski.
3: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
2: Likwidacja kominów płacowych i wprowadzenie limitu przepracowanych godzin to propozycje Ministerstwa Zdrowia po aferze wokół warszawskiego szpitala południowego. Przypomnijmy, lekarz m.in. tej placówki zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Bardzo nam zależy na tym, żeby zlikwidować kominy płacowe. I myślę, że o tym od dawna wszyscy mówimy, natomiast mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Według niej problem dotyczy czasu pracy w szpitalach, wynika w dużej mierze z różnych form zatrudnienia. A 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, wynika z raportu Polskiej Organizacji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
5: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
2: Najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
0: SK Zielona Góra News.
1: Krystian Machalica. Czy Falubas pójdzie za ciosem i wygra drugie z rzędu starcie w PGE Ekstralidze? Na to liczy Damian Ratajczak. Wracający po kontuzji żużlowiec mówi o oczekiwaniach przed starciem z Motorem Lublin.
6: Jesteśmy teraz, myślę, na fali po tym meczu, więc jedziemy u siebie, więc trzeba to wykorzystać znowu na naszą korzyść, żeby dopisać 2 punkty, albo może i nawet 3 do tabeli. Wiadomo, Lublin też ma swoje problemy, bo nie ma Fredrika.
1: Niedzielny mecz o 19 przy W69.
7: Jan, Ankes, Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu ESK.
8: Aleluja, i do chłodu. Może by rzec, oj, chłodę, potrzebujemy chłodu.
9: Na czym się schłodzić, jak nie mrożącymi wiadomościami? Halo?
10: Mrożąca wiadomość? No chciałbym pracować w kostnicy przez najbliższe kilka dni. Na razie, Kacper.
8: Dziękujemy.
9: Znam taki szpital, gdzie się miejsca zwalniają.
11: Będzie teraz cytat z filmu. No sztywniutko.
8: No, słuchajcie.
9: Nie idźmy za daleko.
8: Nie idźmy, ale już poszliśmy chyba.
11: No.

0: 10 minut po godzinie 8. Najpierw sobie pomyślałem, tak gorąco oni tak śpiewają, ale potem przecież jednak doszło do mnie, że to jest nagrane, nie?
1: No. Kama znalazła informację o kaszalotach i przypomniał mi się, kiedyś miałem takiego kaszalota na nosie tutaj, jak byłem w szkole podstawowej.
0: To jest ten moment, kiedy zaczynamy o kaszalotach rozmawiać?
1: Jejku, ale słuchajcie, miałem taką dziurę na nosie.
2: Do dzisiaj mam bliznę.
1: Dobra, co tam Kama znalazła z tymi kaszalotami?
2: To jest poważna informacja, to jest poważne radio, my jesteśmy poważnymi dziennikarzami, okej?
0: Okay?
2: Ustalmy to.
0: Dobra.
2: Więc tak, w Morzu Śródziemnym kaszaloty mówią dwoma dialektami.
1: Dwoma językami.
2: Odkryto, okay, że te, które zamieszkują wschodnią i zachodnią część Morza Śródziemnego, wykształciły dwa różne dialekty.
0: Uh-huh.
2: Mają swój własny alfabet, okay, z odpowiednimi samogłoskami. Mm-hmm. I po prostu nie idzie im się pogadać.
0: Gadałeś, Janki, kiedyś z jakimś kaszalotem? W jakim języku?
1: Nie, ale sobie cały czas myślę, kto to wymyśla, w sensie, kto to wyczaił, musiał kogoś mocno pogrzać, ale może tutaj temperatury, no.
0: Słuchajcie, to ja mam taką radę w takim razie dla tych kaszalotów, żeby zaczęły mówić jednym wspólnym językiem.
1: Żeby się dogadać.
0: Nie, waleńskim.
3: Trudno, trzeba mówić po waleńsku. Musimy.
4: Ej, co ty robisz?
3: Zwariowałeś?
4: Skąd możesz

0: Ale rozszczeniowa ta Shakira. Daj, daj, daj, daj, daj. Daj, daj, daj.
1: SK Karniaki Cup.
2: Zabieramy się po raz kolejny za naszą wyjątkową akcję. Możecie pojawić się na płycie boiska PGE Narodowego, no i tam strzelać karniaki.
3: Na razie karniaki będzie strzelać Krystian, Julia, Tomek, Michał, Ola, Łukasz oraz Filip. Mamy już całkiem pokaźną naszą drużynę. Będzie można Sławomirowi, trudne słowo, Peszko strzelić karniaka, no i zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
0: Miłość, miłość na Narodowym. Polewamy się piłkami.
2: Wszystko się zgadza. Halo, halo, dzień dobry, jesteś?
4: Tak, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tomku. Dlaczego ty jesteś odpowiednią osobą, która ma uzupełnić nasz piłkarski skład? Czy ty w ogóle z piłką nożną masz jakieś związki?
4: Ogólnie miałem związki kiedyś za młodych lat. Grało się w niemieckim klubie, także myślę, że będę...
0: Czekaj, czekaj, powiedz nam coś więcej o tym.
4: No, jak byłem młody, po prostu mieliśmy łowcę talentów na boisku, akurat wybrał naszą dwójkę, graliśmy w VfB Zittau.
0: Okej.
4: Okay. Na napastniku.
3: Mm-hmm. To powiedz mi, co cię będzie bardziej kręciło w naszej zabawie? Czy to, że będziesz mógł strzelić gola Sławkowi, czy te 10 tysięcy złotych, które będziesz mógł zdobyć?
4: Nie, zdecydowanie bardziej spotkanie z Peszkiem.
2: No, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie długie.
3: Będzie się działo!
2: Tak, będzie długie spotkanie. No dobra, ale najpierw trzeba trafić w wyraz, który jest wygwizdany, wypikany.
0: Czy jesteś gotowy na spotkanie z legendą?
4: Tak, jestem.
0: No to uwaga, Sławek startuje ze swoim zdaniem i brakującym słowem.
5: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
4: Ile?
3: Było niedaleko, ale to niestety nie jest dobra odpowiedź.
2: Kurczę, ale było blisko, rzeczywiście. Czyli tak zwany słupek, ajajajaj, poprzeczka, ajajajajaj.
0: Dokładnie tak jak Jankes mówi, trafiłeś prawie w bramkę.
3: No i tym sposobem dostajesz od nas stówę.
4: Super,
2: ale jesteś
4: dziękuję.
2: Kochany, no bo oddajesz miejsce komuś innemu oczywiście, no i będzie można się pojawić w wielkim finale na PGE Narodowym.
3: Już 4 lipca.
0: To oddajemy jeszcze tobie antenę na koniec. Czy jest coś, co Polska w te upały powinna od ciebie usłyszeć na koniec?
4: Chłodźcie się.
1: SK Karniaki Cup.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Za chwilę 8.30 będziemy sprawdzać, jak tam drugi dzień tej konferencji, która w Gdańsku jest, polsko-ukraińskiej, o współpracy.
1: Co tam ciekawego? Przyjechał w końcu ten prezydent Ukrainy?
0: Właśnie nie, ale to się dobrze składa.
2: Dlaczego?
0: Bo dzięki temu trochę wieje chłodem.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
5: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
6: Afidea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
7: Wujku, widziałam zebrę!
8: No, to chyba normalne na drodze.
7: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
8: Co to za zoo?
7: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
8: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
7: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze cały rok od godziny 9:00.
9: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Oszczędni tankują taniej.
12: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: 23 stopnie w tym momencie, no szukajmy cienia i ochłodu, tą zdecydowanie, a temperatura będzie rosnąć, dziś maksymalnie 33 stopnie. Na ulicach Zielonej Góry coraz więcej samochodów, zwłaszcza w centrum, możemy postać parę minut w korku.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: 8.30, to jest TSK News, Marcin Perocki. Zapraszam, dopiero dziś wieczorem będzie możliwe udrożnienie ruchu na jednym torze na trasie kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi. Część wagonów jest wykolejona. Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk jest centrum międzynarodowych rozmów o odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Dziś kolejne rozmowy. A w związku z falą upałów władze na przykład Szczecina zapowiedziały kontrole w miejscach parkingowych. Służby będą sprawdzać, czy w zamkniętych autach nie ma dzieci lub zwierząt. Czy w takim przypadku możemy wybić szybę?
17: Oczywiście, że możemy wybić, ale najpierw sprawdźmy, czy ten pojazd jest otwarty. Sprawdźmy, czy nie ma nikogo w pobliżu. Czy możemy zapytać kogoś, czy to jest danej osoby pojazd, czy zna właściciela pojazdu.
16: Mówi Agnieszka Kowalska, truty z zachodniopomorskiej policji, która przypomina też, że pojazd w słońcu nagrzewa się nawet do 60 stopni.
18: Wiktor w Radiu SK.
19: Aleluja, idę chłodu!
20: Tak jest, szukamy czegoś, co nas schłodzi, a takie są mrożące wiadomości. Dzień dobry.
21: Wiadomość, która nas zmrozi? Dzisiaj piątek, za dwa dni poniedziałek.
22: Ojej,
23: a że w poniedziałek będzie 41 stopni, to już wiecie.
20: Dum, dum, dum.
23: Chcieliście jechać za granicę na wakacje, żeby było gorąco, to macie za granicę w Polsce. I wanna be-

0: 22 minuty i będzie za mnie godzina 9. Nosel u nas w studiu. Dzień dobry, Noselku. Co z tymi twoimi lodami w twojej zamrażarce, że co?
1: Mówiłem wam to? No, jest tak gorąco, że w mojej zamrażarce lody jedzą lody.
2: Jesteś pewny, no, tak, że to nie kuperek wcina lody?
1: Koperek mam w i czymś innym.
3: Powstała też pewna kontrowersja, bo mam taki dźwięk, który opisany jest jako dźwięk kostek lodu. Mhm. Jak go przed chwilą zagrałem,
2: no,
3: to też producent Paweł mówi, że to mu przypomina coś innego. I powiedział taki dziwny, zagraniczny wyraz i ten wyraz to bongo.
2: Nie, nie wiem,
3: bongo też w ogóle nie
2: wiem. To jest taki instrument muzyczny, ale wydawało mi się, że on inne dźwięki wydaje.
3: To się inaczej gra na tym przecież.
0: Koko bongo i do chłodu. Czekamy na wasze zmrożone informacje z samego rana.
4: Najbardziej mogą zmrozić słowa: kochanie, musimy porozmawiać.
3: O tak, oj tak.
2: To zawsze
3: no. Albo...
5: Cześć, SK. Wczoraj pokłóciłem się z żoną o lody i pomimo, że ich nie zjedliśmy wczoraj, to i tak jeszcze dzisiaj rano w domu wiało chłodem. Pozdrawiam.
2: No po prostu żona dba o to, żeby temperatura była odpowiednia w domu.
6: I Wiktor. I Wiktor.
7: Reklama. RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Oszczędni tankują taniej. Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Focus Mall w Zielonej Górze.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
12: Afidea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
14: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
13: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
15: I po reklamie.

0: To dzisiaj koniec. Do widzenia. Dziękujemy. Nie przychodźcie przez 2 miesiące.
1: This is the end of the szkoła.
0: Koniec roku szkolnego w piątek zakończy blisko prawie, uważajcie, prawie 5 milionów uczniów w całym kraju.
2: No wow, i teraz pomyślcie sobie, że te 5 milionów uczniów będzie przez 66 dni miało wolne. Biedni rodzice.
3: W imieniu tych 5 milionów myśmy już chcieli oficjalnie załatwić temat i powiedzieć, że...
4: Jeszcze raz dziękując Państwu za ten ogromny wkład w nasz rozwój, chciałbym na ręce pani dyrektor dla całej Rady Pedagogicznej złożyć te kwiaty.
0: Brawo! Brawo! To kolega Maty akurat powiedział bardzo dobrze. Gratulujemy oczywiście, że dotarliście do końca. Ciąg dalszy nastąpi.
2: Pamiętajcie, żeby wyjąć kanapki, bo naprawdę rozwój nowego życia w waszym plecaku nie jest wam potrzebny, szczególnie przy tych temperaturach.
3: No i pamiętajcie też, że wyjście ze szkoły nie oznacza końca nauki, bo przecież uczyć się można zawsze i wszędzie.
5: Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy.
6: Jankes i Wiktor.
2: Danych wakacji, dzieciaki.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9, tutaj SK. W ostatni dzień szkoły, dzisiaj zakończenie roku szkolnego.
1: No tak. Właśnie, dlatego Łukasz Zduńczyk, który za momencik przejmie stary, taki elegancki przyszedł.
2: No naprawdę. Tak, ale prawie biała koszula, trochę
1: Ale krótkie spodenki, te wysokie skarpetki i takie podkolanówki i pepeszki, no powiem ci, że klasa.
2: Czyli jak WF-ista na zakończenie roku szkolnego.
0: To dokładnie, WF-ista już jest przed mikrofonem, zakończenie roku szkolnego. Jeśli wasze dzieci nie mają czerwonego paska, to pamiętajcie oczywiście.
3: Kochani, nic się nie stało.
0: Dokładnie. Kama i Wiktor.
1: Zawsze można domalować.
4: Reklama.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Hello to Wimbledon.

0: koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do dzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Sporo samochodów teraz między innymi na energetyków, może być również w okolicy Zjednoczenia, czy na przykład Bolesława Chrobrego. No i Dworcowo również może być zakorkowana. Dziś 33 stopnie, maksymalnie na razie mamy 24.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Służby wciąż w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Uszkodzona jest tam infrastruktura kolejowa. Śledczy zakończyli już oględziny na miejscu. Teraz kolejarze zajmą się usuwaniem wagonów. Trwa walka z czasem w Wenezueli. Trwa tam akcja ratunkowa po środowym trzęsieniu ziemi. Zginęło w nim co najmniej 235 osób, a ponad 4000 jest rannych. Trwają poszukiwania osób pod gruzami budynków, mówi Przemysław Rembielak, strażak ze specjalnej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z Poznania.
3: W metropolii, w stolicy są bardzo wysokie żelbetowe budynki, duże tafle, szkła, no to jest dużo bardziej szkodliwe, czy większe niesie zniszczenia. Przy budynkach z cegły, no to na pewno te skutki są mniejsze.
2: A w miastach powstały polowe szpitale, które przyjmują setki rannych. Dziś ostatni dzwonek w szkołach. Uczniowie odbierają świadectwa i zaczynają wakacje. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest reporter Eski Dawid Olszewski.
4: Tak jestem.
2: Dawidzie, rozmawiałeś z uczniami. Jaki nastrój panuje w szkole?
4: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
5: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
6: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
4: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
6: Znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
4: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
2: No, a do szkolnych ławek uczniowie wrócą 1 września.
7: SK Zielona Góra News.
1: Krystian Machalica. Chce, żeby wróciła magia falubazu. Tak o swojej misji mówi Rafał Prokopiuk, nowy dyrektor zarządzający klubu.
8: Pracuję nad strategią długofalową. Przede wszystkim na to, żeby wróciło to postrzeganie kibica, utożsamianie się kibica z klubem. No, jak wiemy, otoczka zrobiła się nieciekawa. To jest mój priorytet na tą chwilę, żeby zmienić jakby podejście kibica, władz miasta i żebyśmy wszyscy razem usiedli do stołu.
1: A już w niedzielę na W69 mecz falubazu z Motorem Lublin.
9: Prawie 3:00, a więc słuchajcie, dotrwaliśmy. Mamy to, słuchajcie, właśnie w tym momencie zaczynają się wakacje, bo w szkołach wystartowała ceremonia zakończenia roku szkolnego, a więc zaczynamy wakacje z hitami na czasie. Lady Gaga na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Florida i Kesha i z energią wchodzimy w wakacje. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Właśnie teraz zaczynamy razem wakacje. W szkołach pewnie teraz dzieci na sali gimnastycznej recytują jakieś wiersze na zakończenie roku szkolnego. Zaraz odbiorą świadectwa i wy też za chwilę świadectwa odbierzecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radio SK, za co wy sobie wystawiacie szóstkę. Nagrywajcie się, może szóstka zrobienia kanapek dziecku do szkoły. Bo to trzeba być kreatywnym, żeby codziennie coś innego robić, żeby się dziecku nie przejadły. A może szóstka sprasowania koszuli, bo dzisiaj na ostatnią chwilę dziecku udało się wyprasować i wszystko jest fajnie. A może chcielibyście wystawić drugiej połówce ocenę z zachowania? Też możecie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram hymn męskiego grania, które dzisiaj startuje.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, Trasa Północna 12. Albo na jackpolska.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
11: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
12: A jak wyglądałaby kremowa?
11: Już pokazuję. I jest kremowa.
12: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
11: Gotowe.
12: To jakieś czary.
11: Nie, to

0: 249 zł i 99 groszy.
1: MediaMarkt. Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
2: A jak wyglądałaby kremowa?
1: Już pokazuję. I jest kremowa.
2: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
1: Gotowe.
2: To jakieś czary.
1: Nie, to

0: kuchnię od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnię, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Zara Larsson. Słychać po głosie, że ona też się cieszy, że się wakacje zaczynają. I ja powiem to po raz pierwszy. To są wakacje z hitami na czasie w Radiu SK, a wy wręczacie sobie świadectwa. W jakiej sprawie zasłużyliście na szóstkę, Iwona?
1: Zdecydowanie za to, że codziennie gotuję rano obiady moim dzieciom, mojemu partnerowi. Biorąc pod uwagę 30-stopniowe upały i pełne słońce w kuchni, to jest zasługa na szóstkę zdecydowanie, a później jadę do pracy na 8 godzin.
0: Oj, to Iwona, w imieniu twoich domowników, ja mam wielką nadzieję, ja trzymam mocno kciuki, żeby cię nigdy z tej pracy w żadną delegację nie wysłali. Do tej szóstki na świadectwie wręczam eskowy worek, a w nim eskowe gadżety.
2: Reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26

0: do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl. Produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
3: Czyli co? Najpierw okna, drzwi, rolety, brama garażowa, klimatyzacja, pompa ciepła i jeszcze pergola.
4: A, brzmi jak objazd po całym mieście.
3: No właśnie, a ja chcę załatwić to szybciej.
4: Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w sektorze budowlanym. Sektor budowlany. Okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do Twojego domu. Zielona Góra Konstytucji 3 Maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
8: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
11: I po reklamie.

0: I co z tego, że jesteśmy jeszcze w pracy? Z Eską można poczuć wakacje, ale Farben to są letnie hity na czasie. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radio SK, tak jak to zrobił Mati, który sobie wystawia szóstkę na świadectwie.
1: Hej Radio SK, ja bym z chęcią wystawił sobie szóstkę, ale w losowaniu to lotka.
0: Aha, czyli wiemy jedną rzecz na temat Matiego, prawdopodobnie przed chwilą zarezerwował noclegi na wakacje.

0: Reklama.
1: Wujku, widziałam zebrę.
2: No to chyba normalne na drodze.
1: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
2: Co to za zoo?
1: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
2: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
1: Tuż przy granicy. A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
0: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
3: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
4: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami.

0: budynku, windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
1: 6, 5, 4.
0: Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gazet, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Dzisiaj w okolicach 33 stopni w cieniu, w słońcu będzie znacznie cieplej, jutro 38, niedziela 39, 40 stopni. Teraz sporo samochodów na przykład na ulicy Kupieckiej.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
10: Jest 10:00, zaczynamy News WSC. Marcin Procki, zapraszam. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie wczorajszych dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnikiem okazał się 19-latek. Nożem zaatakował personel i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który też został poszkodowany. Wśród pacjentów szok i niedowierzanie, a pracownicy są pod opieką psychologa.
11: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
10: A z pacjentami szpitala rozmawiał reporter eski Darek Brombosz. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w 13 województwach. Temperatura na zachodzie kraju dziś dojdzie do 34 stopni. Jutro IMGW planuje wydać alerty najwyższego trzeciego stopnia, bo temperatura zbliży się do 40 stopni. Biało koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach dziś zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw.
12: Jest się czym pochwalić?
13: Nie.
12: No średnio, 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić.

0: Wyższego trzeciego stopnia, bo temperatura zbliży się do 40 stopni. Biało koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach dziś zakończenie roku szkolnego i odbiór świadectw.
1: Jest się czym pochwalić?
2: Nie.
3: No średnio, 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić.

0: Teraz można już się skupić na wakacjach.
1: Na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
2: A do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki.
3: SK Zielona Góra News.
4: Maciej Juszczak. Lada dzień mają rozpocząć się pierwsze prace związane z przebudową amfiteatru w Zielonej Górze.
5: Będzie w tym miesiącu już wykonywał ogrodzenia, zabezpieczenie terenu, przygotowanie do inwestycji, zaplecze całe logistyczne. To trochę potrwa.
4: Mówi prezydent Marcin Pabierowski. Roboty mają potrwać 2,5 roku. Tę imprezę trzeba będzie odłożyć. Niedzielny rodzinny rajd MTB przełożony ze względów bezpieczeństwa. Chodzi o niedzielne upały.
6: Uwaga, jest rewolucyjna metoda, jak zachęcić ludzi do zrobienia formy na lato. Nawet na ostatnią chwilę. Takiej metody chyba jeszcze nie było, słuchajcie. To jest naprawdę szokujące. Więcej o tym za chwilę, a poza tym wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego w tej godzinie będzie mega wakacyjna nowość od Alana Walkera. 2 minuty po 10:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie. Eminem i Rihanna w Radiu SK. Na miejscu Chińczyków, powiem wam, to ja bym poszedł teraz na siłownię. Pewna siłownia w Chinach oferuje nagrodę za zrobienie formy. Jeśli komuś uda się, uwaga, schudnąć 50 kg w 3 miesiące, co jest dużym wyzwaniem, to taka osoba otrzyma luksusowy sportowy samochód, który w złotówkach potrafi kosztować kilka milionów. No niezły sposób, prawda? Za coś takiego jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić. No, ja znam tylko jeden lepszy sposób, jak zachęcić nas do trenowania. To słowa drugiej połówki. O, jakie ci się tutaj boczki zrobiły. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Afitea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afitea.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też, to poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
14: I po reklamie.

21 Pilots w Radio SK. A teraz mimo upału powieje świeżością. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Z grania nowości my zawsze mamy szóstkę na świadectwie. I to się od lat powtarza i my nawet nie bierzemy wolnego na wakacje. Cały czas podrzucamy najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje muzyka klasyczna. Ale wy doskonale wiecie, że jak SK coś poleca, to nudy nie ma, jest dobrze. Na pewno kiedyś obił wam się o uszy ten utwór. Taki upiorny, jak z dobrego horroru. Pasujący do tych nagłówków, że zbliżają się kosmiczne upały. No to właśnie, słuchajcie, na podstawie tego numeru powstał hit. Jak stworzyć wakacyjny hit na podstawie muzyki klasycznej? Potrafią chyba tylko oni. Alan Walker połączył siły z Avon Max. Fate już teraz w Esce.

0: Karoli Rae Jepsen w Radiu SK. No i słuchajcie, żarty się skończyły. Według najnowszych prognoz w ten weekend w naszym kraju ma paść historyczny rekord gorąca. W wielu miejscach temperatury w cieniu przekroczą 40 stopni. Także jeśli w którymś momencie zrobi wam się trochę za gorąco, to pomyślcie o tym panu, który chodzi przebrany za Kubusia Puchatka na bałtyckiej plaży. Nie mamy aż tak źle, prawda?
1: Radio SK powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji

0: 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Focus Mall w Zielonej Górze.
1: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jackie Otis 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto. Oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12. Albo na jackpolska.pl.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: I po reklamie.

burzel na antenie Radia SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, według moich obliczeń to już się chyba wydarzyło, to już jest ten oficjalny początek wakacji, bo uczniowie prawdopodobnie są już po ceremonii zakończenia roku szkolnego, już mają świadectwa w ręku, już ich pewnie widać na ulicach, uśmiechniętych, ładnie ubranych, którzy zmierzają na lody albo pizzę ze znajomymi, bo to jest często pierwszy punkt wakacji. A jak to w waszym przypadku wygląda, od czego zaczynają się wasze wakacje 2026? Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK, może chcecie przekazać wszystkim: hej SK, ja właśnie wracam z synem z zakończenia roku szkolnego, albo macie dzień wolny i jedziecie na takie ostatnie zakupy przed wyjazdem, żeby dokupić jakiś strój kąpielowy, kremy z filtrem. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK, jaki jest pierwszy punkt waszych wakacji 2026. A w SC za chwilę newsy.

0: Reklama.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
5: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracownia napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy Diesel Art oferuje nowość. Możliwość sprawdzania i obsługi wtryskiwaczy benzynowych. Tak, dobrze słyszeliście. Wtryskiwaczy benzynowych. Test potwierdzony wydrukiem. Gwarancja szybkiej obsługi. Diesel Art. Żarywa pienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu i nie tylko.
6: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
7: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
16: A jak wyglądałaby kremowa?
15: Już pokazuję. I jest kremowa.
16: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
15: Gotowe.
16: To jakieś czary.
15: Nie, to VR.
16: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Szukasz pomysłu na urlop? Najciekawsze kierunki, praktyczne informacje oraz wyjątkowe atrakcje w Polsce i za granicą znajdziesz na podróże.sk.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Ten weekend będzie rekordowo gorący, ponieważ w niedzielę nawet 40 stopni.

0: Możliwe, że będzie jeszcze więcej, aż trudno sobie to wyobrazić. Dzisiaj 33. Około 10 uważajcie na przykład na ulicy Batorego.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W ataku ranne zostały 4 osoby, pielęgniarka, lekarz i 2 pacjentki.
3: Stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
2: Mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków targnął na oddział i tam zadawał ciosy nożem. Dziś zostanie przesłuchany przez prokuratora. A w nocy doszło do jednego z największych ataków ukraińskich dronów na cele w Rosji. Rosyjski resort obrony przekazał, że przechwycono ponad 600 dronów, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i Morzem Czarnym. Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. Dziś koniec roku szkolnego, ze startu Wielkiego Leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwają też rodzice.
4: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
5: No i rodzice nie będą musieli
4: wstawać.
5: Tak,
4: tak, i szykować śniadaniówek.
6: To pierwsze ich w życiu wakacje. Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
2: Mówili rodzice z Bydgoszczy, z którymi rozmawiał Dawid Olszewski.
7: SK Zielona Góra News.
0: Maciej Juszczak. Cyberprzestępcy cały czas próbują wyłudzić dane lub pieniądze, podszywając się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto uważać na maile lub SMS-y.
8: Nigdy nie wysyłamy wiadomości SMS zawierających linki do stron zewnętrznych. Urzędnicy nigdy nie proszą też o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych przez telefon.
0: Ostrzegała Agata Muchowska z lubuskiego ZUS-u. W kilku ziągórskich sołectwach skoczyło zużycie wody. Warto wstrzymać się z podlewaniem ogródków między 19 a 23.
9: To ja powtórzę tego świetnego newsa. Czas zacząć wakacje, a nasza słuchaczka Patrycja ma idealny przepis na początek wakacji. Posłuchajcie.
10: Hej, Eska, właśnie zawiozłam dzieci do dziadków, a sama jadę trochę poodpoczywać.
9: Drodzy rodzice, drodzy teściowie, dziękujemy wam. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jaki to piękny czas, że się wakacje zaczynają. I myślę, że właśnie o tym teraz będzie Wiktor Waligura śpiewał prosto ze szczytu gorącej dwudziestki Radia SK. Minuta po 11:00.

0: Katy Perry w Radiu SK i jeszcze okrzyk radości na końcu prosimy. Wakacje, czas zacząć i taki okrzyk może teraz wydobyć z siebie Krysia.
1: Hej SK, nauczycielka wracająca z zakończenia roku szkolnego pozdrawia.
0: Czuć tę ulgę w głosie. Z tego głosu czytamy, że Krysia lubi swoją pracę, bardzo lubi dzieci, ale chwilowo nie chce na nie patrzeć. Po tych tysiącach sprawdzonych sprawdzianów należą się 2 miesiące wolnego. Dla wszystkich jadących na wakacje za chwilę będzie m.in. Łatwo Gang i spełnione marzenie małej Mai Godowskiej. Tylko w Radiu SK.
2: Reklama. Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej. Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wujku, widziałam zebrę.
5: No to chyba normalne na drodze.
4: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus. Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką.
5: Co to za zoo?
4: Zoo Euroregionu w Kotbus. Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki.
5: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
4: Tuż przy granicy. A czynne jeszcze cały rok od godziny 9:00.
6: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
7: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tuka

0: weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: To będzie ostatnia reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: I po reklamie.

0: I takiej energii nam potrzeba w pierwszy dzień wakacji, bo ten piątek prędko się może nie skończyć. Walk the Moon w Radiu SK, gramy hity na czasie. Jaki jest pierwszy punkt wakacji 2026 w waszym przypadku, Ewa?
1: Mamy kremy, mamy wodę, mamy kapelusze i jedziemy nad wodę! Pozdrawiamy wszystkich uczniów.
0: A nasz słuchacz Mati jest jak Ewa, tylko że kilka lat wcześniej.
2: Mój pierwszy punkt wakacji to jechać na grilla z narzeczoną i pieskiem nad wodę.
0: Oj, to Mati, korzystaj jak możesz, bo Ewa na pewno zazdrości, że masz tylko pieska i narzeczoną na głowie.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399.

0: rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń. Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Teraz w promocyjnym finansowaniu już od 127 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Wojciechowski, Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
11: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flyby Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
12: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: Arisa w Radiu SK, a w studiu naszym eskowym pojawił się bardzo uśmiechnięty człowiek w koszuli.
1: Powiem wam, ale dobra, byłem
0: Rafał
1: na zakończeniu
0: Adam,
1: roku,
0: no właśnie
1: syna, nie?
0: Do tego dążę.
1: Nie mogłem tam z tymi mamusiami stanąć. A, dobra. Słuchajcie, ale powiem wam o ważnej rzeczy, bo kiedy mamy nowe studio, po raz pierwszy mówię do tego mikrofonu i po raz pierwszy podpiąłem słuchawki do tego gniazdka.
0: Wow, po raz pierwszy.
1: To działa!
0: I to jeszcze ten sam mikrofon, do którego mówi Jankę zazwyczaj.
1: Tak.
0: Takie rzeczy tutaj. No normalnie, jakbym Jankę zasłyszał. Rafał, pochwal się wszystkim, jaka tam średnia u syna, czy jest czerwony pasek.
1: Nieważne jaka średnia, czerwony pasek zawsze może być na świadectwie albo wszyscy wiemy gdzie. Ważne, żebyśmy się nawarniali, dbali o siebie, bo niemiłosierny upał, cieszyli się z tego, że każdy, mimo że my jesteśmy w pracy, ale i tak jakoś tak inaczej się czujemy, jak są wakacje.
0: I każdy zasłużył na lody.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro, wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
7: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dzisiaj bardzo gorąco w okolicach 33-34 stopni, ale jutro oraz w niedzielę do 40 kresek. Teraz duży ruch m.in. na Podgórnej, na

0: Kult oraz Piękni Młodzi. No i na zakończenie w niedzielę Maryla Rodowicz, Kacper Błoński oraz Julia Żugaj. Dobrej zabawy.
1: Kątem oka spoglądam na to, co pokazują w telewizorze. Plażnik i parawanik, tłumy nad Bałtykiem. Już się zaczęło wielkie plażowanie, wielkie chłodzenie. Zaczęły się wakacje, mamy lato, mamy upały, no to dlaczego by robić co innego, prawda? A ja do tego dorzucam jeszcze chłodzące hity na czasie Joe, End of Beginning, tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: lekkich spodenkach, absolutnie radosnych. Jesteście na przykład teraz na lodach i tak sobie leniwie na leżaczku. To fajnie byłoby, ale wiemy, że to tylko moja wyobraźnia. Wiemy, że praktyka i codzienność i życie pewnie mówi zupełnie coś innego, bo to jest jednak piątek. Jakoś do rozpoczęcia weekendu trzeba dzisiaj w pracy dociągnąć, prawda? A jak jest ciepło, to wiemy i czujemy. I właśnie w tematyce upału, słuchajcie, jakie teksty znacie, jakie krążą u was teksty w waszym domu, albo w waszej pracy, albo wśród waszych znajomych, określające upał. Co tam wasi znajomi mówią, jak już jest tak sakramentko gorąco, że nie idzie wytrzymać, to co wtedy najczęściej słyszycie? Historia polskiego filmu nawet ma gdzieś tam kilka takich kultowych tekstów, które do dzisiaj funkcjonują, ale ja was pytam o te wasze. I dajcie znać głosówkami na naszym Messengerze, ewentualnie 664-402-302. Oczywiście małe co nieco prezentowe się znajdzie, żeby miło było, żeby jakoś do tego fajranciku w piątek dotrwać. Zaraz muzycznie też będzie bardzo miło, bo u nas hit na czasie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: To ci powiem, ale ci powiem... ciepło.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Focus Mall w Zielonej Górze.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do

0: ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
8: I po reklamie.

0: To jest Eska, to są hity na czasie letnie, wakacyjne, Rudimental i Khalid, All I Know, 21 minut do godziny 13. Na weekend jeszcze trochę musimy poczekać, ale już naprawdę tyci. Ja was pytałem o te takie powiedzonka na upał, o takie trochę narzekanie, ale trochę określenie upału. Filmowo jeszcze jeden klasyk.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
0: No właśnie, pamiętacie hydrozagadkę? A jeżeli chodzi o te określenia i powiedzonka od was, Seweryn, bardzo proszę.
2: Ale paruwa, co? Lampa jak...
0: Kto tego nie zna? Tak się mówi, dokładnie, tak się mówi. No i jeszcze wjeżdża głosóweczka od Magdy.
3: Ułoż ta, zrób ta, jaki przeciąg, czy coś.
0: Przeciąg by się przydał. Ale słuchajcie, ja nienawidzę tego, jak ktoś już w pewnym momencie, kiedy te upały trochę trwają, mówi: no mogłoby się już trochę ochłodzić, co? A zapomniało się, jaka długa była zima, jakie dokuczliwości w tę zimę. Jak komuś teraz jest za gorąco, to proszę bardzo, robimy małe czary-mary. Proszę przyłożyć część ciała, która najbardziej u was cierpi, tylko proszę na głośnik, może nie siadać, nie wiem. Bo teraz trochę nawiew podkręcimy, po śniegu pochodzimy. Nie pytajcie, skąd wziąłem, skąd załatwiłem, ale o! Pamiętacie te poranki? Jak samochód nie zapalał, jak znowu patrzyliśmy na termometr z trwogą, no państwo się trochę pochłodzą, proszę bardzo, proszę bardzo. Ale dobra, może już podziękujemy, bo jeszcze nas przewieje.
4: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Release już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
16: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
17: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Wujku, widziałam zebrę!
20: No, to chyba normalne na drodze.
19: Nie na drodze, w zoo, w Kotbus! Można tam nawet zobaczyć wydrę wielką!
20: Co to za zoo?
19: Zoo Euroregionu w Kotbus! Mieszkają tam nie tylko zebry i słonie, ale także lamparty, rysie, strusie, pawie. Widziałam nawet jeżozwierzę i kapucynki!
20: Poczekaj, sprawdzę, gdzie to jest. Faktycznie blisko.
19: Tuż przy granicy! A czynne jest przez cały rok od godziny 9:00.
21: Zoo w Kotbus. Bliżej niż myślisz. Sprawdź sam. Więcej na tierparkkotbus.de.
22: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
23: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
24: A jak wyglądałaby kremowa?
23: Już pokazuję. i jest kremowa.
1: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
23: Gotowe.
1: To jakieś czary.
23: Nie, to VR.
1: W Art Design meble kuchenne Nobilia. Kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gazet, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
24: I po reklamie.
25: SK.

0: Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls w Radiu SK. To są hity na czasie. 6 minut brakuje do godziny 13 i brakuje cały czas osoby, która odgadnie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Sławka Peszki, z którym spotkamy się na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym. To już tylko tydzień z małym kaczykiem i tam się będzie działo. Aż, moi drodzy, się będzie działo. Będziemy się bawić w loży VIP-owskiej. Będziemy oglądać mecz. Będziecie strzelać karniaki i tu będziecie mogli zgarnąć, uwaga, 10 tysięcy złotych. Do tego jeszcze możecie u nas wygrać tysiaka na ten weekend i gwarantujemy, hotel w Warszawie pasuje. No, mam nadzieję, że jest to kusząca oferta. A jeszcze 4 miejsca w naszej jedenastce są do zagospodarowania i to mogą być miejsca dla was. Próbujecie od rana z tak zwaną nową zagadką. Ona brzmi dokładnie tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No właśnie, i co tam jest wygwizdane? Tomek rano typował, że chwilę, no ale już wiemy, że chwilę to nie jest prawidłowe słowo. Jeszcze możecie odsłuchać się z tą zagadką na sk.pl i tam się zgłaszacie do zabawy. Sk.pl, przypominam, zgłoszenia za darmo, a ja dzwonię do kogoś z was w tej sprawie już po godzinie 13.

0: www.pracaobowiązki.pl. Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu.

0: Zielona Góra, trasa północna 12 albo na jackpolska.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
6: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots, Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots, Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Jutro do 38-39 stopni, w niedzielę nawet 40 kresek na termometrach, a dzisiaj do plus 34, a więc również bardzo gorąco. Teraz duży ruch na Kupieckiej, Batorego oraz na ulicy Zjednoczenia.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec był pijany, miał w organizmie promil alkoholu. Okoliczności bada policja, a dodajmy, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon rozpocznie się tam dopiero 1 lipca. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza, dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu. O szczegółach Katarzyna Snakowska.
13: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
12: Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw wyższe niż dziś. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, a diesla 6,71.
14: SK Zielona Góra. Na czasie.
11: Maciej Juszczak. Zaglądam do Cinema City, a tutaj od dzisiaj Supergirl to damska wersja Supermana. Na przykład o godzinie 17.30, 16.00 tu wersja z polskim dubbingiem, czy 15.30 tutaj z kolei 3D. Minionki i straszydła to dla nieco młodszych widzów. No i jest także film animowany Chłopiec na krańcach świata. A kto z was będzie chciał się pobawić, to dzisiaj o 22.00 Wattstoja w X Demonie i oficjalne rozpoczęcie wakacji.
15: W tej godzinie SK Karniak i Kap na pewno zadzwonię do kogoś, kto będzie próbował rozszyfrować wygwizdane słowo w historii Sławka Peczki. No może się uda. Miejsca jeszcze 4 wolne w naszej 11 eskowej czekają. Rafał Adamczak, dzień dobry. Sanach muzycznie rozpoczyna tę godzinę Invisible Dress.

0: Kto ma dobry sprzęt grający, ten mógł się przekonać, jak świetnie brzmi bas w tym numerze. Adam Lambert, Ghost Town. Ale jak ktoś ma takie zwykłe małe radyjko, to mam nadzieję, że i tak mu się klimat udzielił. To są hity na czasie, to jest SK17 po pierwszej.
1: SK Karniaki K.
0: I kompletujemy naszą jedenastkę. 7 miejsc już zajętych, 4 miejsca jeszcze wolne. Jedenastka oczywiście na event na Narodowym SK Karniaki Cup. Teraz witam Angelikę, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Wiesz, co mnie zaintrygowało w twoim zgłoszeniu na SK.pl?
2: Słucham.
0: Musicie powołać mnie, bo jak to zrobicie, pokażę wam, że powołaliście najzdolniejszą piłkareczkę i dokopiemy każdemu z takim składem mordeczki. Słuchaj, jak ty mówisz, że jesteś najzdolniejszą piłkareczką i ty nam to udowodnisz, to ja jestem ciekaw jak, ale... Czym chcesz nam opowiedzieć, jak będziesz udowadniać swoje zdolności piłkarskie?
2: Kompletnie nie umiem grać w piłkę.
0: Ale to słuchaj, jak się uda, masz tydzień na to, żeby rzeczywiście jeszcze trochę formę, wiesz, tam podciągnąć i się podszkolić, okej?
2: Okay? Oczywiście, że tak.
0: A teraz pytanie z drugiej strony, jak na ciebie mówili w szkole? Pytam dlatego, bo nie wiemy, co tam na koszulkę przygotować.
2: Madzia.
0: Madzia na Angelikę? Tak mówi.
2: No, Madzia na Angelikę.
0: Ale to może tak być, słuchaj, to niezła zmyłka przeciwnika byłaby na boisku, nie?
2: Oczywiście, że tak.
0: Angelika, która jest Madzia, Madzia, która jest Angeliką. Słuchaj, dobra, ale wracamy do zabawy. Sławek Peszko czeka, nasz nowy znajomy, którego będzie można na Narodowym poznać, a to jest super gość, będzie można z nim pogadać, będzie można z nim zagrać w piłę, to jest najważniejsze. I Sławek ma historię. Historię, w której wygwizdane jest jedno słowo. Twoim zadaniem jest odgadnąć to słowo i masz dokładnie 3 sekundy, jak Sławek skończy. Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: Gotowa?
2: Gotowa.
3: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
2: Dobre wspomnienia.
0: Dobre wspomnienia. Chcesz, żebyśmy to sprawdzili?
2: Oczywiście, że tak.
3: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre wspomnienia.
0: Jej! Angeliko zwana Madzią! Madzia zwana Angeliką! Moja droga, bardzo się cieszę, bo dostajesz ode mnie oczywiście gwarancję, że będziesz z nami imprezować w loży VIP na Narodowym na SK Karniaki Cup. Dostajesz kieszonkowe tysiaka ci dajemy na ten weekend kolejny. Zapraszamy do Warszawy, gwarantujemy hotel i oczywiście najważniejsze SK Karniaki Cup. Sławek Peszko już na ciebie czeka.

0: go znam, to on jak to słyszy, to już się śmieje. No i jeszcze będziesz mogła na tym evencie zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie szansa, żebyś mogła wygrać taką kasę. Ale na razie zapraszamy na ten event. Witamy w naszej eskowej jedenastce.
1: Super, bardzo się cieszę.
0: Przypomnę, że obiecałaś, że przez ten tydzień, który został do 4 lipca, tydzień, jeden dzień, będziesz teraz szkolić się w formie piłkarskiej.
1: Tak, dzieci muszą w piłkę nauczyć grać.
0: Zawsze można stosować inne metody, jakieś, wiesz, czary, mary na boisku, zmyłki przeciwnika.
1: Dokładnie.
0: Angeliko, bardzo się cieszę. Widzimy się 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie na SK Kamiaki Cup. I witamy w naszej eskowej jedenastce.
1: Super, dziękuję.
0: Dzięki pięknej, do usłyszenia. Ja
1: do usłyszenia.
0: Aż myślałem, że za nie mówiłaś.
1: Ja się tutaj normalnie śmieję do siebie sam.
0: Bardzo dobrze, śmiej się, śmiej, dziewczyno. Ciekawe, co z tego śmiechu wyniknie. Słuchajcie, jeżeli teraz zazdrościcie Angelice, a założę się, że tak, no to pamiętajcie, że już za chwileczkę kolejna zagadka, kolejne słowo wygwizdane. No i ile zostało nam miejsc? Trzy miejsca jeszcze w naszej eskowej jedenastce. SK.pl, tam będzie czekać zagadka, tam się zgłaszacie.
2: SK Karniaki Cup. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
4: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego

0: Koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
17: I po reklamie.

0: Jeden z najfajniejszych piątków w roku to jest piątek, kiedy rozpoczęły się wakacje uprawnione. Wakacje 2026, wesce hity na czasie wakacyjne, letnie, Beatflix, Somebody's Watching Me już za nami. Słuchajcie, gigantyczne upały zapowiadają i szczyt tych upałów na najbliższą niedzielę. Nawet podobno będą miejsca, gdzie słupek rtęci dobije do 40 stopni. Ale co można zrobić, żeby sobie jakoś z tym upałem poradzić? Oczywiście wiadomo, że jakieś tam specjalne aktywności tego dnia odpadają. Raczej myślimy o chłodzeniu, raczej myślimy o bezpiecznym cieniu. Gdzie taki będzie można znaleźć? W sklepie na zakupach. Pamiętajcie, że najbliższa niedziela jest niedzielą handlową, więc jak będziecie mieć taki kaprys, żeby właśnie w klimatyzowanym wnętrzu jakiegoś wielkiego marketu ten czas spędzić, no to można, a przy okazji można też na przykład pójść tam, żeby kupić sobie basen do ogródka. No jest to jakaś opcja, jeżeli wam teraz coś niechcący podpowiedziałem i połowa waszej rodziny się z tego powodu cieszy, a druga połowa jest zasmucona, to przepraszam.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dostaniesz coś za świadectwo?
12: No raczej. Rabat od Media Expert.
11: Wow, też chcę.
12: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
11: Mega.
13: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich

0: niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
5: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka, Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: I po reklamie.

to jest stówka sztuka na naszej eskowej wakacyjnej playliście. Gips i Kukon, ty masz. Kukon na pewno będzie do zobaczenia i do usłyszenia i do podziwiania na Polish Hip Hop Festiwalu. To wydarzenie od 2 do 4 lipca w Płocku. A mówię o tym dlatego, że line-up jest bardzo bogaty, a my przez cały weekend najbliższy, jutro i pojutrze, będziemy mieć dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festiwal. Wszystko u nas w Radiu SK. Tymczasem do godziny 14, piątkowej, brakuje tylko 4 minut.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
10: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi.

0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Kolejny upalny dzień przed nami. Dzisiaj 34 stopnie w cieniu. Jutro 38, niedziela nawet do plus 40. Bardzo ciepło również w nocy. Teraz duży ruch na Dąbrówki oraz na Długiej.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa przesłuchanie 19-latka.
11: Nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających.
10: Relacjonuje Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt. Duże utrudnienia dla kierowców w Wielkopolsce na Krajowej 12 między Pleszewem a Kaliszem zderzyły się 4 auta, to w Brzezinach, nie ma poszkodowanych, a z kolei na 25 na trasie Konin-Kalisz zderzyły się 3 osobówki i samochód ciężarowy, to w Piątniku Małym. W obu przypadkach policja wyznaczyła objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała oceny na koniec roku szkolnego Akcja Uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymywanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
12: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
10: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
13: SK Zielona Góra News.
9: Maciej Juszczak, zabrzmiał ostatni dzwonek i można jechać na wakacje. Jakie plany mają uczniowie? Pytał Krystian Machalica.
14: Ważne, że zdany, to najważniejsze. Ja nie miałem problemu. Parę dwójek, ale na spokojnie, bez problemu wszystko. Plany, no odpoczywać cały czas, no.
15: Udane, wszystko zdane. A jakiś wyjazd, czy jeszcze nie wiesz? Do Grecji jadę.
16: To na razie nie mam planów, pewnie pojadę na namioty czy coś tam.
9: Jest terminarz na inaugurację piłkarskiej drugiej ligi. Lechia zagra z rekordem Bielsko-Biała.
17: Zanim my na Narodowym i nasz event SK Karniaki Cup, to on, Dawid Porsiadło, w sobotę i niedzielę rozbuja ten stadion w ramach trasy obrotowej Tour. U nas jeden z jego najnowszych kawałków, Sezon, na otwarcie tej godziny z hitami na czasie już wakacyjnymi. A jakże? Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Tak to się wszystko zmienia łącznie z porą roku. Na przykład zimą na balkonie to może stygnąć pomidorówka albo rosół. Prawda? Kuba i Kuba, stygnie lato. Właśnie, chyba dzisiaj raczej nam nie stygnie, ale cieszmy się z tego, co mamy, bo potem jak nam wystygnie, to znowu będziemy czekać na upały, czekać na słońce i nie będziemy sobie radzić z tym, jak lato zacznie kaprysić. Wiadomo, że polskie lato ma to do siebie, że w pewnym momencie to kaprysy się ujawniają. Słuchajcie, teraz łączymy się z Magdą. Magdą, która podesłała taką oto głosówkę.
1: Nie żyją wakacje, nie żyją kolej las. Niebo i słońce!

0: Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
1: Magda już skończyła, ale pociecha jeszcze, niech żyją wakacje. Wiadomo, że pociechy chyba najbardziej z tych wakacji się cieszą, ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która w tej piosence fajnej wakacyjnej tam padła, że pojedzie z nami kajak. Ja już widzę minę ojca, który nagle widzi, co pociechy chcą zabrać na wakacje i tak wszyscy stoją przy tym samochodzie i ten kajak. No i teraz kombinuj, bracie, kombinuj! Czy na dach, czy na przyczepkę, czy może jakoś inaczej, no pół biedy, jak kajak jest dmuchany albo jakoś tam składany. Właśnie, co wasze pociechy kiedyś chciały zabrać na wakacje i wam się to do samochodu totalnie nie zmieściło? Jestem bardzo ciekaw. A może wcale nie pociechy? Może żona miała jakiś oryginalny pomysł?
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
4: I przez cały czas.

0: Fighter, Tory Przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
2: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
3: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
4: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza. Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo. Aktywnie i z klimatem.
5: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
4: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
9: A jak wyglądałaby kremowa?
8: Już pokazuję. I jest kremowa.
9: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
8: Gotowe.
9: To jakieś czary.
8: Nie, to VR.
9: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
10: 22. urodziny Caudalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Caudalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Caudalo Optyk.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: I po reklamie.
14: Radio Eska.
15: Eska.

0: Pamiętajcie, że od Sław Kapeszki już mamy nową historię z wygwizdanym słówkiem i ona czeka na SK.pl i tam się zgłaszacie, żeby wziąć udział w naszym evencie. SK Karniaki Cup już za tydzień, w sobotę 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. A muzycznie za nami w ramach wakacyjnych hitów na czasie Cardinal Official z Economy Dangerous. Za chwilę będzie Bibi Rexha i Faithless New Religion. 19 minut pozostało do godziny 15. Wracając do tematyki pakowania na wakacje, ja tak trochę chyba niecelnie zasugerowałem, że może być problem, kiedy dzieciaki będą chciały wziąć nadmiar bagażu, kiedy może żona będzie miała jakiś oryginalny pomysł i to wszystko nam się gabarytowo do samochodu nie zmieści. Sylwia podesłała taką historię. Mój mąż zapragnął wziąć na wakacje deskę SUP. Nie chciałam jej wcale, no ale cóż, dałam mu wolną rękę. Wszystko było super, bo zamontował to na bagażniku. Problemy pojawiły się w trasie, kiedy jakiś element się wyłamał, no i musiał zapakować deskę do środka. Droga do samego końca minęła nam w milczeniu. Słuchajcie, naprawdę muszę rozważnie z tym pakowaniem. Wiele rzeczy można, jak idziecie gdzieś na wakacje, wypożyczyć na miejscu, naprawdę.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30%.

0: 20% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: W moim mieście pada deszcz.
3: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT. 23%.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
11: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
12: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne 2 lub 3 pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
13: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: To Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It. Pamiętajcie, że jest Live Remix dzisiaj wieczorową porą, już takie bardzo, bardzo wakacyjne. Michał Hanczak już z nami.
1: Jestem.
0: Gdzie jest Kasia Wnysierska?
1: Jest. Kasia? Kasia jest, będzie za chwilę. Przecież jeszcze czas, jest za 5:03 dopiero.
0: Podziwiam was za ten luz, opanowanie i święty spokój. Naprawdę, ja się tego będę od was uczył.
1: Ale obejrzyj sobie rolkę na naszym Instagramie, która idealnie pokazuje, kto jest kim w naszym duecie. I wszystko będzie jasne, dlaczego ja tu jestem, wiem, a Kasia jeszcze
0: mówisz,
1: nie.
0: Widziałem. Dobrze, moi drodzy, więc wszystko jest poukładane, wszystko zgodnie z planem. Michał Hanczak, Kasia Wnysierska, oni co mi zostają. Będziecie wrzucać na luz już wakacyjnie. Dotarło do ciebie, że są wakacje?
1: Właśnie teraz. Gdzie jest dla mnie świadectwo?
0: To dzień dobry.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
8: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Fleischmann. Wchodzisz i oszczędzasz. To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Żar leje się z nieba, w tym momencie w okolicach 33-34 stopni, a więc bardzo ciepło. Jutro 38, niedziela 40. Teraz duży ruch na przykład na Wrocławskiej oraz na ulicy Dworcowej.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Mundurowych wezwano do agresywnego, pobudzonego mężczyzny. Ten miał zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
7: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność.
6: Funkcjonariusze reanimowali mężczyznę przez godzinę, ale bez skutku, relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości.
8: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek.
6: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. w Warszawie, Białymstoku czy Bydgoszczy. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Taki upał głównie odczują mieszkańcy Niemiec i Francji. W Polsce największy żar poleje się z nieba w niedzielę i poniedziałek.
9: SK Zielona Góra News.
5: Maciej Juszczak, duże zagrożenie pożarowe w lubuskich lasach. Teraz szczególnie w taki upał mała iskra może spowodować katastrofę. Czy Falubas pójdzie za ciosem i wygra drugie z rzędu starcie w PGE Ekstralidze? Na to liczy Damian Ratajczak.
10: Jesteśmy teraz, myślę, na fali po tym meczu, więc jedziemy u siebie, więc trzeba to wykorzystać znowu na naszą korzyść, żeby dopisać 2 punkty albo może i nawet 3 do tabeli.
5: Mecz Falubazu z Motorem w niedzielę o 19.
11: Wrzuć na luz!
12: Ostatni dzwonek w szkołach już wybrzmiał, niechaj w pracy już też zabrzmi. Może nie tyle na wakacje, co chociaż na wolny weekend.

0: A dodatkowo chętnie przyjęlibyśmy jakieś wiadomości mrożące krew w żyłach, bo chyba dzisiaj tylko to jest w stanie przynieść jakąkolwiek ulgę przy tych upałach.
1: Zaczynamy wrzucać na luz. Kasia Węsierska
0: i Michał Hanczak. Dzień dobry.

0: Beyoncé i Magnetic na antenie Radia SK. Mam ten dzwonek, mam ten ostatni dzwonek. O! I do września nie będzie.
1: Chciałam powiedzieć, że Bausa zabrzmiał na naszej antenie jak wakacje, ale to zabrzmiało chyba nawet jeszcze bardziej jak wakacje. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy mają całych 26 dni urlopu i on się wcale nie zaczął dziś.
0: Ale to jest ten punkt dla dorosłości, że można sobie ten urlop zaplanować w zupełnie innym terminie, kiedy nam bardziej pasuje. Tego się przynajmniej trzymajmy. No ale dobra.
1: I plus dorosłości jest też taki, że przynajmniej tego 26 czerwca nikt wam świadectw nie wystawia, więc możecie je sobie wystawić sami.
0: O właśnie. I do tego zmierzamy, bo chcielibyśmy wszystkich, i tych, co mają wakacje, i tych, co wakacji nie mają, namówić do tego, żebyście sobie taką cenzurkę, takie świadectwo, takie oceny na koniec roku wystawili. My możemy zacząć, jak chcecie.
1: Ja zacznę. Wystawiam sobie piątkę z organizacji. Całkiem nieskromnie, ale jednak uważam, ładnie, że to mi całkiem wychodzi. I jedynkę, ale taką naprawdę jedynkę. To jest jedynka na szynach. Niżej się nie da. Z odpoczynku.
0: No czyli średnia taka, powiem, że bardzo średnia. To ja w takim razie sobie absolutnie bardzo dobry stawiam za punktualność, bo praktycznie się nie spóźniałem przez ostatni rok. Natomiast no jeśli chodzi o trzymanie diety i chodzenie na siłownię, no to taka naciągana truja z minusem, no. No, a nawet dwa z plusem, no. Ale może bym się dał wyciągnąć.
1: No i teraz pytanie, jak u was, nagrajcie głosówki na SK Messenger z waszymi ocenami. Średniej nie będziemy wyciągać, bo z tą średnią to jest jak z medianą wynagrodzeń w Polsce. Ona nigdy nie oddaje rzeczywistego stanu.
0: Wiktor Waligura i Coolio za chwilę w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
5: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Focus Mall w Zielonej Górze.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola

0: 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa deska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5

0: Razem składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.

0: Wkręcamy się w ten weekend tanecznie. Sorry for the Raffing About Us na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz.
1: I tak nie wkręcamy się tak mocno jak ci wszyscy, którzy rozpoczęli dzisiaj 60-dniowe, a nawet 62-dniowe, a nawet jeszcze więcej, bo czerwiec jeszcze nie skończył wakacje.
0: 66 mi wyszło.
1: Z matematyki nie miałabym piątki. Dziękuję bardzo.
0: No właśnie, za co wy sobie stawiacie i jaką ocenę na takim świadectwie z życia, tak byśmy to nazwali, jeśli chodzi o ostatni rok? Mamy sygnał od naszej słuchaczki Sylwii. Bardzo krótki na temat.
2: No bo oczywiście, że piątka za całokształt.
0: Piątka za całokształt. No i bardzo dobrze, trzeba się doceniać.
1: Kole, takie oceny za całokształt nie obowiązywały, a może dla niektórych to nawet byłoby i dobrze, że nie obowiązywały.
0: Jakby co, można się nagrać na Messengerze Radia SK. A tymczasem Dawid Podsiadło i jego nowy hit Na Błysk.

0: Ale powiem ci, Kasiu, że nasi słuchacze to absolutnie zasługują na czerwony pasek. Po pierwsze dlatego, że są naszymi słuchaczami, czyli Radia SK, bardzo się cieszymy. Ale są też osobami, które się bardzo doceniają i jakby tak przeliczyć średnią z tych ocen, co sobie wystawiają dzisiaj na Messengerze Radia SK, to no to jest wysoko, no.
1: Gdybym ja jakkolwiek rządziła światem edukacji w tym kraju, to ja bym wszystkim naszym słuchaczom dała nie tylko czerwony pasek, ale i stypendium dożywotnie.
0: Na przykład Zuzie, która nagrała się na Messengerze Radia SK. Zuza, prosimy, za co ocena?
2: Ja bym sobie postawiła ocenę celującą za cierpliwość do ludzi z pracy.
0: Chyba ja też powinienem sobie to postawić.
1: Nie powiem, że wszyscy moglibyśmy się pod tym podpisać, choć każdy ma taki dzień, że tę cierpliwość po prostu traci.
0: Kasiu, to może ja po prostu postawię tutaj takie trzy kropeczki i nie będę mówił, dlaczego ja też zasługuję na szóstkę za cierpliwość do ludzi z pracy.
3: Radio SK. Reklama. Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie, wie, wie, wie.

cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Czyli co? Najpierw okna, drzwi, rolety, brama garażowa, klimatyzacja, pompa ciepła i jeszcze pergola.
2: Ha, brzmi jak objazd po całym mieście.
1: No właśnie, a ja chcę załatwić to szybciej.
2: Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w sektorze budowlanym. Sektor budowlany. Okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do Twojego domu. Zielona Góra Konstytucji 3 maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
3: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Gazet, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
6: Afidea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afidea.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie

0: plombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: I po reklamie.

0: 5 minut nam zostało do godziny 16, ale Farben i René Miller Body Talk w Radiu SK.
1: I jest też Iza, która sobie wystawiłaby ocenę na koniec roku.
2: Ja wystawiam sobie ocenę celującą za wytrwałość, bo stoję już 40 minutę w korku, a swojemu partnerowi wystawiam 6 za cierpliwość, bo musi 40 minutę siedzieć ze mną w aucie.
0: Pytanie, czy śpiewasz w tym aucie, czy nie?
1: Nie wiem, kto na te oceny zasłużył bardziej, ale wiem, że zasłużyliście na to, żeby zaraz iść do domu. My po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
6: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
9: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.

0: School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Grzeje niemiłosiernie. W tym momencie w okolicach 33 stopni w cieniu, w słońcu jest znacznie cieplej. W nocy 20, a jutro, uwaga, 38 stopni. Teraz dużo samochodów na Wiśniowej oraz w okolicach ulicy Staszica.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy. To 19-letni napastnik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Nożem zaatakował personel i pacjentów. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Oddział gastrologii, gdzie doszło do dramatu, jest dziś zamknięty. Mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
10: Dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało.
9: Pracownicy otrzymali pomoc psychologa. Szpital rozważa też wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel.
11: Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów. To w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na nowo.

0: Ochuckiej. Ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę Skurdwanowa.
1: A za godzinę sprawdzimy dla Was trasy nad morze. Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
2: Co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
3: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
4: Dzisiaj, no grać.
1: A z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
5: SK Zielona Góra News.
6: Maciej Juszczak. Policjanci i strażacy będą patrolować lubuskie rzeki i jeziora. Pamiętajcie, by wypoczywać tylko na strzeżonych kąpieliskach, gdzie są ratownicy, mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.
7: Żeby cały czas mieć pod nadzorem swoje dzieci, żeby pilnować ich, żeby nie doszło do tragedii.
6: A tylko w tym roku w Lubuskiem utonęło 7 osób. Niedzielny, rodzinny rajd MTB odwołany. To w związku z rekordowymi temperaturami, które są zapowiadane.
8: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
9: W Radiu ESK.
10: Pierwsze, co bym zrobił, rozpoczynając wakacje, nawiązując do tego, co było w newsach, to wyjął kanapki zaległe z plecaka, tak na wszelki wypadek.
11: Chyba stajemy się naszymi rodzicami, bo ja pomyślałam dokładnie o tym samym, więc wszyscy, którzy usłyszeliście, zróbcie to, nie będziecie żałować.
10: My wiemy po prostu, czym to pachnie. Kasia Wiesierska.
11: Michał Hanczak, rzucamy na luz.

0: Dzisiaj to człowiek rzeczywiście wszystko z siebie ściąga, bo ciepło i świeci, ale dlatego, że się pewnie zgrzał bardzo mocno. Mrozu w Radiu SK.
1: Przydałby się mróz, ale nie możemy narzekać, bo lato jest od tego, żeby temperatura była właśnie taka i będziemy to podkreślać cały czas.
0: Oczywiście, a za chwilę wam zagramy coś orzeźwiającego, bo to jest nówka sztuka orzeźwiająca od Sombra, ale to za moment.
1: Niewidzialny dzień. Taki podobno funkcjonuje coraz częściej w wielu korporacjach, także w naszym kraju. Na czym polega, gdybyście chcieli zapytać?
0: No właśnie, bo ja nie słyszałem
1: wy...
0: o tym.
1: Stajecie się niewidzialni, tak jak kiedyś status taki na gadu-gadu, że widziałeś, co robią inni, ale oni nie widzieli siebie, to trochę ma to tak wyglądać. Jesteś w pracy, ale na tak zwanym home office, czyli zdalnej, i nie musisz łączyć się na różne Teamsy czy inne komunikatory, nie musisz specjalnie tak szybko odpowiadać na maile, ani nie musisz pokazywać, że jakoś bardzo jesteś, tylko w ciszy wykonujesz swoje zadania.
0: Ale
1: ma to przeciwdziałać wypaleniu, tak, no. Aha. Tam jest taka gwiazdka, że trzeba jednak trochę pracować. Ma to przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i stresowi, który może nasza praca w nas powodować.
0: Bardzo mi się to podoba. Pierwsze słyszę, ale mam takie wrażenie, że najczęściej niewidzialni to my jesteśmy dla naszych szefów, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzimy prosić o podwyżkę. Tak?
1: Ja mam inną obawę, że za taki niewidzialny dzień pracy będzie też niewidzialna wypłata.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
5: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o...

0: Kodano Optyk.
1: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
5: I po reklamie.

0: 29 po 16.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I tak jak kiedyś hit Ariany Grande zaczął się w Radiu SK, tak samo zacznie się ten numer, bo od tego jesteśmy, żeby nowe kawałki wam grać codziennie.
0: Chociaż ten pan akurat żadną nowością nie jest, no bo on już od jakiegoś czasu co róż dostarcza nam hitów i mam wrażenie, że co single to naprawdę hit.
2: Było 12 to 12, było Back to Friends, no to teraz czas na kolejny numer od Sombr.
0: To My Body Isn't Ready, gramy premierowo w Esce.

0: Czyli Pitbull, który udziela nam tu sennych życiowych rad w Radiu SK. Wrzucamy na luz, jak zawsze.
1: Kasia Mezierska, Michał Hanczak, 24 minuty do 17. Za chwilę Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. To tak na rozgrzewkę to złe słowo, ale przed ostatnimi koncertami stadionowymi jutro i pojutrze w Warszawie.
0: No i tak się zastanawiam, czy Kasia to jest teraz w małym mieście, czy może w jakimś większym mieście, a może w ogóle ją gdzieś wywiało i jest na przykład w samym środku pięknego lasu.
1: Ona coś mówiła o Mazurach, tak mi się wydaje, kiedy słuchałem wczoraj rano na antenie Radia SK w naszym poranku, kiedy dostawała informację, że SK dowozi jej kampera.
0: Bo to jest pierwsza właśnie nasza słuchaczka, która kampera zgarnęła od czwartku do poniedziałku, przedłużony weekend, pierwsza, ale nie ostatnia, bo będziemy wam to robili co tydzień.
1: No właśnie, teraz nasz eskowy kamper gdzieś w drodze, gdzieś w Polsce, Kasia i jej ekipa w tym oto kamperze, natomiast już w przyszłym tygodniu do was kluczyki trafić mogą, no i co więcej, ten kamper jest zatankowany po korek. Wy tylko wybieracie miejsce, do którego jedziecie, ekipę i bawicie się świetnie.
0: Tatam zatankowany. Ja widziałam, ile tam jest jedzenia już przygotowanego na kolejnych gości i słuchaczy, którzy do tego kampera wejdą, więc zgłaszacie
1: to ja się
0: pobierając aplikację Radia SK.
1: To ja mam nawet już tutaj ściągniętą, także zaraz się loguję i się zgłaszam. Nie, ja nie mogę, ale wy możecie. Ewentualnie możecie potem mnie i Kasię zabrać ze sobą w podróż. Nasza apka, tam się zgłaszacie, a w najbliższy czwartek ponownie ktoś z was dostanie kampera. Radio SK. Na weekend.
2: Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live Remix.
4: Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
10: Mediamarkt.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych wydaniach.

Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.

0: Pomocy na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złote 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką krakersy Top. Różne rodzaje, 300 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A akcję kończą chipsy Top. Karbowane Spicy. Różne rodzaje, 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Mówiliśmy parę chwil temu o tym, że nasza słuchaczka Kasia z ekipą kamperem gdzieś w Polsce i nawet od razu dostaliśmy zdjęcie. Dziewczyny już wypoczywają w kostiumach kąpielowych na zielonej trawce przed kamperem na leżakach. No fajnie. Zazdroszczę.
1: Można komuś zepsuć humor jednocześnie samemu dobrze się bawiąc? Można. Żartujemy. Życzymy wam jak najlepiej. Ten kamper w przyszłym tygodniu znowu do kogoś z was pojedzie.
0: Bo SK dowozi kampera znowu tego lata. Za chwilę po 17 gramy dalej m.in. co nieco od The Weeknda i Oskara Cymsa. No i od nas też trochę coś się pojawi.
1: Będziemy razem z wami rapować, więc zostańcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
5: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Poleca Radio SK.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: To będzie ostatnia reklama. Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Cały czas duży ruch na ulicy Dworcowej na Zjednoczenia oraz na 3 Maja. Pamiętajcie o pracach na ulicy Poznańskiej oraz na Waryńskiego. Tam utrudnienia. Jutro 38 stopni, w niedzielę do plus 40.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 17. Agata Chruściak, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji, zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
9: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej.
8: Trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz w Wielkopolsce. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie poszkodowanych zostało 11 osób. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
10: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
8: Szacuje się, że jeszcze dziś uda się przywrócić ruch pociągów na jednym torze. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają korki na trasach nad morze. Paweł Lemke sprawdza, jak się jeździ.
11: Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa.
8: Problemy też na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana, a to po zderzeniu 5 pojazdów.
12: SK Zielona Góra News.
13: Maciej Juszczak, nie tylko ludziom jest gorąco. Zwierzęta też odczuwają wysokie temperatury. Jak dbać o swoich pupili? Sprawdziła Ola Kanoniak.
14: Schładzam go z wodą, napełniam miski wodą i dbam, aby był w miejscu, gdzie jest najbardziej chłodno.
15: W sumie moczę mu pachy, moczę mu wszystkie takie odsłonięte części ciała, do tego jeszcze często wymieniam mu wodę, robię takie układy zimne.
13: W kilku ziągórskich sołectwach skoczyło zużycie wody. Warto wstrzymać się z podlewaniem ogródków między 19 a 23.
16: To jest ten moment. Proszę, Kasiu, proszę.
17: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, a dla uczniów i nauczycieli to jest wakacyjna Godzina Szczęścia, która potrwa przez kolejne ponad 2 miesiące.
16: Ostatni dzwonek wybrzmiał bardzo dobrze, ale to dla nas jest też ostatni dzwonek, żeby przygotować swoje rapsy o planach na weekend, Kasia.
17: Za chwilę wy też będziecie rapować z nami, więc się przygotujcie. Kasia Węsierska
16: i Michał Hanczak i Oskar Sims.

0: Yeah, to wszyscy tak reagują, którzy wychodzą już z pracy i zaczynają weekend. To Usher i Ludacris na antenie Radia SK.
1: Cały czas tak dobrze bawię się przy tej piosence, jak wtedy, kiedy ona wyszła, co oznacza, że dobrze, że ją gramy.
0: No, bo to jest hit zawsze na czasie, tak jak nasze rapsy. Dobra, to trochę chyba było zbyt odważne, ale dobra, my dzisiaj zaczniemy, jak zawsze, o planach na nasz weekend. Jak się okazuje,
1: po to,
0: są bardzo podobne.
1: Wy potem rapowali o swoich planach na weekend, a może i na całe wakacje. Nigdy nie wiadomo, co tam się za rogiem czai.
0: To jest bardzo prosta sprawa, słuchajcie. Wymyślacie sobie jakieś dwa wersiki, mogą być cztery na przykład. Fajnie, jak się coś rymuje. Nagrywacie to a cappella na Messengerze Radia SK. Wysyłacie nam czym prędzej, żebyśmy my mogli to szybko zmontować i puścić innym. No dobra.
1: To zaczynajmy w takim razie.
0: No to lecimy.
1: Żebyście wy wiedzieli, co robić.
0: Podkład wszystko zniesie. Doktor Drego zrobił ze swoimi ludźmi. To co, ty zaczynasz?
1: Ja zacznę, choć tak jak powiedziałeś, plany chyba mamy bardzo podobne w ten weekend. Prowadzić nasz koncert ruszam już zaraz. Kto dziś pod sceną, niech zrobi hałas.
0: O, a gdzie?
1: Nowogard jesteście! Bo właśnie tutaj
0: to
1: się
0: teraz
1: widzimy.
0: Ja. Obym nie wysmażył się jutro na wiór, bo pojutrze w Kołobrzegu SK Music Tour. No właśnie, ja w Kołobrzegu w niedzielę będziemy tam rozpoczynać wakacje. Czyli dziś Nowogard?
1: Też zróbcie hałas pod sceną Kołobrzegu, jeśli tam będziecie.
0: A pojutrze właśnie tam. No dobra, no to co są nasze plany? Takie pracujące, ale całkiem fajne na ten weekend. Czas na was.
1: Czekamy na wasze. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Radio SK. Reklama. 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
3: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
4: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
5: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
6: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar.
4: Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinyl Band.

0: Grupa Przedsiębiorców INGOS, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gazette, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, platy kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
4: I po reklamie.

0: Damiano Dawid, Born with a Broken Heart w Radio SK. Nie wiedzieliśmy, że mamy wśród was takie rapowe talenty.
1: Kolejne się ujawniły i to w różnym wieku i różnej płci. Bardzo się z tego powodu cieszymy. 17.31, to co, odpalamy ten hit, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc wasz też.
0: Tak, że te rapowe o waszych planach na weekend, a plany zróżnicowane i dużo ich i bardzo się z tego cieszymy. Jest na przykład Magda.
2: Lato mnie woła, skończyła się szkoła. Jutro mam w planie leżakowanie.
1: Bardzo dobry plan, to jest na pierwszy dzień wakacji. To teraz Jarek, troszkę starszy słuchacz.
3: Wracam do domu, truskawki kupione, knedelki przez żonę będą robione.
1: Zjadłbym.
0: O, smak lata się pojawił.
1: No,
0: jest też Kasia, która zgarnęła nasz kamper na weekend.
4: Kamperem na pełnej lecimy, gdzie prowadzi szlak. Mazury, plażing, smażing i wracać nie chce żadna z nas.
1: No, rozumiem.
0: Nie dziwimy się.
1: Ale niestety trzeba będzie po weekendzie oddać tego kampera, żeby inni słuchacze mogli skorzystać.
0: I będziemy tego zwrotu rzeczywiście pilnować, żeby on nastąpił.
1: Także korzystajcie, ile wlezie, ale czas leci, że tak powiem. Bardzo wam dziękujemy za wasze rapsy. No to co, to gramy dalej. I got a feeling, Black Eyed Peas na ten upał.

0: Wrzucamy na luz w piątkowe popołudnie, pierwsze wakacyjne popołudnie. Temper City to nowość na antenie Radia SK.
1: SK Karniaki Car.
2: Oho, mamy ostatnie wolne miejsca.
0: Tam słyszałem, jak
2: być może to podbijała. Był Karniak od Sławka Peszko, który będzie wam towarzyszył 4 lipca na PGE Narodowym w ramach naszej akcji SK Karniaki Cup, podczas której to do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i coraz mniej miejsc na to wydarzenie do finałowej 11.
0: Ale jeszcze kilka miejsc na naszej ławce mamy. I to nie rezerwowej, tylko tej podstawowej tak naprawdę. W przyszłym tygodniu będziecie mieli szansę, żeby to miejsce zająć u boku na przykład Angeliki, która dzisiaj wygrała swój udział w tym finale. Mamy nową zagadkę. Jest jedno słowo wygwizdane w wypowiedzi Sławka Peszko i trzeba odgadnąć, jakie to słowo. To może po prostu puśćmy.
3: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
2: Wiele ról bym przepisała Sławkowi Peszce, więc tak naprawdę nie wiem, na którą się zdecydować. Ważne, żebyście wy wiedzieli, na którą.
0: Jeżeli wiecie, podejrzewacie, to czym prędzej zgłaszajcie się na sk.pl albo w naszej mobilnej apce, bo jeżeli ktoś odgadnie, jakiego słowa tutaj nie ma, jakie jest pod tym gwizdkiem, no to zgarnie tysiaka i jeszcze w dodatku zaproszenie do Warszawy 4 lipca, czyli w przyszłą sobotę na wielki finał SK Karniaki Cup.
2: Czekamy na zgłoszenia, liczba miejsc coraz mniejsza.
1: SK Karniaki Cup.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie czekają ostatnie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Mikola Strips chyba napisali ten hit na mundial, a być może po prostu w sercu mają takie brzmienie i tak to dlatego dobrze gra.
1: To może być też powitanie w wakacji, jak tylko chcecie. To nowy hit na naszej antenie, zaraz się okaże, czy trafi do gorącej dwudziestki.
0: A gorąca dwudziestka to już teraz w Radiu SK. Michu Sobkowski jak zawsze ze

0: swoją listą i jak zawsze nie zdradził, co będzie na miejscu pierwszym.
1: No trudno. My będziemy robić sceny. Kasia Węsierska w Nowogardzie już za chwilę.
0: A Michał Hanczak w Kołobrzegu w tę niedzielę, więc tam też bądźcie. Słyszymy się w poniedziałek w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Szczegóły w regulaminie MediaMarkt.
1: Czyli co? Najpierw okna, drzwi, rolety, brama garażowa, klimatyzacja, pompa ciepła i jeszcze pergola?
2: A, brzmi jak objazd po całym mieście.
1: No właśnie, a ja chcę załatwić to szybciej.
2: Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w sektorze budowlanym. Sektor budowlany. Okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do Twojego domu. Zielona Góra, Konstytucji 3 Maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
3: Nowe miejsce, nowy klimat. W samym sercu Zielonej Góry. Hot Shots, Billards and Bowling. Moniuszki 16. Otwarta strefa bilardowa, kręgielnia i dart. Jesteśmy dla Was codziennie od godziny 13. Do tego ekskluzywny VIP lounge z muzyką na żywo, cocktail bar oraz prestiżowa Niczkę Akademia Snookera. Przyjdź z przyjaciółmi i poczuj wyjątkową atmosferę. Więcej informacji znajdziesz na naszych social mediach. Hot Shots, Billards and Bowling. Moniuszki 16. Twoje nowe miejsce spotkań.
4: Afitea Zielona Góra oferuje odpłatne badania rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Więcej informacji na stronie afitea.pl.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Euforia Festiwal Bożkowo. 26-28 czerwca. 5 wyjątkowych scen, spektakularne show. Wystąpią Bass Jackers, Chami, Lucas and Steve, Hannah Lang, Will Atkinson, Simon Patterson, Space 92 i inni. Bilety na eftickets.pl. Musisz tam być.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.

0: Jedynkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT. 23%.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Ten weekend może być rekordowy, szczególnie niedziela. 40 stopni wydaje się pewne, a może być jeszcze więcej. Lepiej nie wychodzić z domu, chyba że do basenu. Teraz na Zielonej Górze sporo samochodów, na przykład na trasie północnej.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia. Na trudne warunki reagują służby. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie, a Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, by zgłaszać nadużycia. Z kolei PKP Intercity ze względu na upały umożliwia bezpłatne zwroty biletów w czerwcu. Rusza sezon na nadmorskich kąpieliskach. Na części plaż są już ratownicy, tak jak w Świnoujściu, Pobierowie czy Międzyzdrowie. Zdrojach. Część pojawi się 1 lipca. WOPR w zachodniopomorskim zapewnia, że ma pełną obsadę i to we wszystkich nadmorskich miejscowościach.
5: Sponsorem programu jest Decathlon.
6: SK Sport News.
4: Brazylia kontra Japonia i Holandia. Maroko to kolejne dwie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten etap rozpocznie się w niedzielę. Zanim jednak faza pucharowa, czekają nas jeszcze rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. W grupie pierwszej zagrają ze sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii i Francji, a o trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: SK Zielona Góra News.
3: Maciej Juszczak. Na ulicę Zielonej Góry wróciły rowery miejskie, ale w tym roku wyjątkowo późno. O powodach mówi prezydent miasta Marcin Pabierowski.
7: To była batalia o Zieloną Górę dwóch firm, które oferują rowery miejskie w Polsce. Były odwołania, Krajowa Izba Odwoławcza, jesteśmy po tych procesach.
3: Przypomnijmy, pierwsze 20 minut korzystania z roweru jest bezpłatne. Jest terminarz. Na inaugurację piłkarskiej drugiej ligi Lechia zagra z rekordem Bielsko-Biała.
6: Gorąca dwudziestka.
8: No dobra, moi drodzy, to ja po prostu bardzo krótko i bardzo na temat. Chciałem się przywitać z wami w gorącej 20 Radia SK w piątek, 26 czerwca. Ja nie wiem, jak to się stało, ale rzeczywiście mamy, chyba możemy powiedzieć, że mamy po prostu wakacje, co? No i czas je zacząć w dobrym towarzystwie waszych ulubionych hitów. Na początek oczywiście premiera, czyli wasz przyszły ulubiony hit, być może. W grudniu, prawie 10 lat temu, Alan Walker wydał numer Alone. 3 lata później powstało Alone Part 2, część druga, w której to części drugiej zaśpiewała Ava Max. To los, to przeznaczenie, że 6,5 roku po tym wydarzeniu ta dwójka wraca w numerze Fate. Właśnie Alan Walker, Ava Max, już teraz Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.
6: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Ktoś by pomyślał, że dopiero jutro i pojutrze wielkie święto, jeśli chodzi o fanów Dawida Podsiadło na PGN Radowym w ramach koncertu, w ramach obrotowej tour, ale świętować fani Dawida mogą już dziś, bo jego numer na błysk. To jedna z dzisiejszych nowości, dwóch nowości w gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19. Wcześniej nowość z zeszłego tygodnia, Repeated, czyli Martin Garrix.

0: fanów Dawida Podsiadło na PGN Narodowym w ramach koncertu, w ramach obrotowy tour, ale świętować fani Dawida mogą już dziś, bo jego numer na błysk. To jedna z dzisiejszych nowości, dwóch nowości w gorącej 20 Radia SK. Miejsce 19. Wcześniej nowość z zeszłego tygodnia, Repeat It, czyli Martin Garrix, że More Than You Know, to był Axwell i Ingrosso. Teraz Axwell z Bonn już sami i Whatever Turns You On premierowo. Bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Mundial się rozkręca, no to ten numer też się rozkręca. Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, oficjalny singiel Mundialu w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. To jest nowość na miejscu 17, wcześniej nowość z zeszłego tygodnia, z miejsca 13, dziś spadająca na 18.

0: Katy Perry i Legendary Lovers. Katy Perry jeszcze dzisiaj się pojawi, bo mamy premierę od niej, ale wcześniej premiera od nie byle kogo, bo od naszego polskiego, dobrze znanego Gromiego.
1: Hej Michu, hej SK, wakacje wystartowały, więc można powiedzieć w sumie, że dziś premiera wakacji, ale jest także druga premiera w gorącej 20 Radia SK. Już teraz premierowo mój nowy wakacyjny utwór FLH, czyli Feels Like Home. Niech ten utwór kojarzy wam się, proszę, z tymi wakacjami. Niech słońce będzie z wami. Pozdrawiam was i do usłyszenia. Cześć.
0: My też pozdrawiamy i gramy. Gromi, FLH, Feels Like Home.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w gorącej 20 radiańska na miejscu 15, w górę z 18, po raz 10 w zestawieniu i to jest na ten moment rekord. To jest jeden z trzech numerów, które są po raz 10 u nas. Tak, to oznacza, że Dracula i Tame Impala Jenny poza notowaniem. Wcześniej na 16 Taylor Swift i Elizabeth Taylor, mocny spadek z 8 na 16. Tak samo mocno w dół z 5 na 14 po krótkiej przerwie. Just the way you are, czyli Milky w remiksie Davida Getty w gorącej. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!

0: dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku. Kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kosmiczne skafandry są? Hełmy są? No to wchodzimy na orbitę. Kierunek kosmiczna zabawa w Galerii Zielonej.
2: Już 27 czerwca od 12 do 18 budowa rakiet, trening w kosmosie i inne nieziemskie atrakcje. A za udział w kosmicznej misji certyfikat młodego astronauty. Zapraszamy do Galerii Zielonej.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma.
5: To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę.

Rła, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę.

0: prądu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
2: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Sprawdzanie, kompleksowa regeneracja, kodowanie wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy do wszystkich pojazdów. Naprawa pomp wtryskowych i wielki wybór gotowych produktów na wymianę. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6 na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.

0: Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: I po reklamie.

0: Milky, David Guetta, czyli Just the Way You Are, miejsce 14 po spadku z 5 w gorącej 20 Radia SK przed 13, która dzisiaj trochę pechowa, bo rzeczywiście w dół kolejna premiera. Czy dostaniemy już jakoś wkrótce być może nowy album od Katy Perry? I nowy materiał już jest, więc może to trzeba ubrać w jakiś album właśnie. Watch It Burn, czyli Katy Perry premierowo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w gorącej 20 Radia SK z 19 bardzo ładnie na 11. A skoro 11, to za chwilę będzie 10, później 9 i tak dalej i w tym gronie w pierwszej dziesiątce między innymi Kygo i Khalid, Gibbs Kukon, Terry Swims, Męskie Gronki Orkiestra 2026, będzie też Bausa, Kuba i Kuba, Wiktor Waligura. Zostańcie ze mną, Michu Sotkowski, zapraszam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live. Remix. Już w piątek po 20.00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czyli co? Najpierw okna, drzwi, rolety, brama garażowa, klimatyzacja, pompa ciepła i jeszcze pergola.
11: Ha, brzmi jak objazd po całym mieście.
10: No właśnie, a ja chcę załatwić to szybciej.
11: Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w sektorze budowlanym. Sektor budowlany. Okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do twojego domu. Zielona Góra Konstytucji 3 Maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
12: Velomek każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
15: A jak wyglądałaby kremowa?
14: Już pokazuję. I jest kremowa.
15: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
14: Gotowe.
15: To jakieś czary.
14: Nie, to VR.
15: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
17: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
18: Przed nami 10. edycja Rapsta.

100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
3: I po reklamie.
4: Zielona Góra na czasie.
5: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. Już dzisiaj startują Dni Żar 2026. Jako pierwszy na scenie pojawi się Kizo, ale wcześniej Lubin i DJ Adbase, natomiast Kizo, rzecz jasna, będzie gwiazdą wieczoru. Jutro Piękni Młodzi i Kult, no i na koniec Kasper Błoński, Julia Żugaj oraz Maryla Rodowicz. To od piątku do niedzieli. A kto z was chce pograć w kręgle, może wbijać do Parku 79, do kręgielni Hades.

za chwilę pierwsza dziesiątka tego notowania gorącej 20 radiańska. W tej drugiej mieliśmy dwie nowości. Dawid Podsiadło na błysk. Witamy na miejscu 19 na pozycji numer 17. Burna Boy i Shakira, czyli Die, Die. Poza notowaniem, jak wspomniałem, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. To był numer, który był rekordzistą, w sensie jest rekordzistą. 17 notowań na liście hitów Radia SK w tych nowożytnych czasach. Gratulacja, naprawdę. I Thomas Gray Rumors również poza gorącą 20. W pierwszej dziesiątce to smuteczek, bo spadać z pierwszego na 10 to nie jest fajnie, no. Ale 10 raz w zestawieniu w tym momencie jeden z tych trzech numerów, które są z nami na dłużej. Wiktor Waligura, 4 pory roku, Michu Sepkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Klausa ich.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W ostatniej chwili się powstrzymałem i ich hit Magnetic w gorącej 20 Radia Eska z 12 na 9. Bausa byli z nami podczas Skype Mix kilka tygodni temu. Dziś oni nie, ale poczekajcie, bo ja już sprawdzam. Oczywiście, że od 20 do 22 naprawdę fajnie zremiksowane numery. Później Armin Van Buren i State of Trance. Później Alan Walker, szanowni państwo. Później Lost Frequencies, James Hype i jeszcze Steve Aoki. I tak do godziny 3 nad ranem w ramach SK Live Remix. Szukanie dla was nowych hitów, na których warto zawiesić ucho, to nie jest łatwa sprawa. Równie niełatwe jest później dowiadywanie się, jak się wymawia artystę, którego chce się zagrać. No bo jeżeli ktoś pochodzi z Rumunii i pisze się DJ Goja, to się czyta Goja, Gocha, Goża, Godża. Jakkolwiek by się nie czytało, to ja go zagram. DJ Goja nazwijmy to i uwaga, Jason Derulo, Michiko, premierowo.

Kuba i Kuba. Stygnie lato. No to mogłoby już ostygnąć, naprawdę. Gorąco, naprawdę. Dbajcie tam o siebie w weekend, dobra? Nie wystawiajmy się na słoneczko, pijmy jak najwięcej wody, szukajmy cienia i klimatyzacji. Stygnie lato, Kuba i Kuba, miejsce siódme, w górę z 11. Wcześniej Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat z 7 na 8. Gorąca 20 Radia SK, czas na kolejną premierę. Tobias Was, 25-latek z Austrii, konkretnie z Salzburga. Możecie kojarzyć go

słoneczko, pijmy jak najwięcej wody, szukajmy cienia i klimatyzacji. Stygnie lato, Kuba i Kuba, miejsce siódme, w górę z 11. Wcześniej Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat z 7 na 8. Gorąca 20 Radia SK, czas na kolejną premierę. Tobias Was, 25-latek z Austrii, konkretnie z Salzburga. Możecie kojarzyć go

0: Z Felixem Jenem, ale było też kilka innych numerów, które popełnił. Popełnia teraz Lose You. Premierowo Toby Romeo już teraz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Użel w natarciu, przypomnę, na 13. Moving to the Sun, a teraz, premierowo, Użel, French Montana, David Guetta i Iron Martin i idealny numer na lato, czyli Shine. Premierowo w gorącej 20. Radia SK. Za chwilę, po krótkiej przerwie, pierwsza czwórka i jeszcze jedna premiera, a na tym czwartym z drugiego, Kygo, Khalid i Save My Love.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny...
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Myślisz, że już za późno, aby złapać ofertę na boskie, wakacyjne ciało? Nic bardziej mylnego. Poznaj zabiegi Ciało Last Minute, które wymodelują twoją sylwetkę, abyś zdążyła do wakacji. Zapraszają gabinety Yasumi. Zielona Góra, ulica Braniborska 15B i gabinet w Sulechowie, ulica Żurawia 1. Więcej na yasumi.pl.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Gazette, Zielona Góra, ulica Sulechowska 26A.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Save My Love. Miejsce czwarte w gorącej 20 Radia SK. Było na drugim, na czwartym dzisiaj Kygo i Khalid z tym numerem. Przed pierwszą trójką jeszcze jedna premiera. I słuchajcie, to jest bardzo fajny zabieg. W sensie Alok i Jennifer Lopez stworzyli tak jakby dwie strony tej samej historii. Numer nazywa się Everything's Fine i ma dwie wersje. Jedna to jest taka przedpołudniowa, kameralna nazwana, AM, a druga bardziej klubowa, PM, czyli taka popołudniowa, żeby nie powiedzieć wieczorna czy też nocna. W każdym razie po 12 w południe. Alok i Jennifer Lopez w wersji tej jakże popołudniowo-wieczornej, czyli w sam raz na ten moment dnia, już teraz premierowo w gorącej 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: fajniusie. Everything's Fine w wersji PM, Alok i Jennifer Lopez premierowo. Teraz już tylko pierwsza trójka. Gibbs, Kukon, ty masz na trzecim z szóstego.
1: Zielona Góra.

0: Terry Swims, Mr. Know It All, pozycja numer 2 z czwartego. Powrót na pierwsze. Męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie.
1: Radio SK. To jest najpopularniejszy hit w Polsce. Ja się

My może nie od dawna, ale od jakiegoś czasu. Razem z tym numerem w gorącej 20 Radia SK. To jest nareszcie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Ale zacznijmy od trzeciego. Z szóstego na to trzecie Gips Kukon i ty masz Mr. Know It All, czyli Teddy Swims. Z dziesiątego bardzo ładnie awansuje na pozycję numer 2. A z czwartego na pierwsze na szczyt wraca numer nareszcie. I to jest tak, od połowy maja, jeśli dobrze pamiętam, to był numer 1, później nie był numer 1. Później był numer 1 i był numer 1, a później nie był numer 1 i nie był numer 1. I teraz znowu jest numer 1. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. Ogromna gratulacja w waszą stronę. Nareszcie na początek wakacji Anno Domini 2026. Na początek tego pierwszego weekendu wakacji mamy dla was SK Live Remix. Przypomnę, 2 godziny naprawdę dobrze zremiksowanych hitów. Później Armin Van Buuren, Alan Walker,

0: Lost Frequencies, James Hype i jeszcze Steve Aoki, tak do trzeciej nad ranem. Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Fajnego tego wakacyjnego weekendu Wam życzę. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po godzinie 10. Pa, pa.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Zielonej Górze przy ulicy Świebodzińskiej 1. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz. Wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Pokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
6: 6, 5, 4. Odliczamy do Dni Żar. Bawimy się od 26 do 28 czerwca. Wśród atrakcji Kizo, Kult, Maryla, Piękni i Młodzi, Julia Żugaj, Kacper Bloński, Lubin, DJ Adbase, zespoły rockowe ZDK, Von Promnitz Tour, Vinylband.pl, Flavaj Hip Hop, Orkiestra Denta, Sekcja Wokalna ZDK, Strefa Przedsiębiorców, NGOs, Basketmania i inne. Prowadzący Leszek Jenek. Na Dni Żar zapraszają burmistrz miasta Żary Edyta Gajda, Rada Miasta i Żarski Dom Kultury. Poleca Radio SK.
7: Najprostsza droga do sprawnego diesla? Tylko w kierunku Diesel Art. Pracowni napraw wtryskiwaczy i pompowtryskiwaczy. Zapraszamy rolników i operatorów ciężkich maszyn i pojazdów. Naprawimy i zregenerujemy podzespoły diesla do ciężarówek, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych i agregatów wszystkich marek. Gwarancja szybkiej obsługi nawet w ciągu doby. Diesel Art. Żary Wapienna 6. Na terenie Metal Makowska. Diesel Art. Precyzja w dieslu.
8: Zielony park za oknem, a tętniące życiem centrum zaledwie kilka minut stąd? To możliwe w inwestycji Ludowa Park. Właśnie ruszył ostatni, trzeci etap sprzedaży. Kameralne budynki otoczone parkiem, funkcjonalne dwa lub trzy pokoje w stanie deweloperskim i super bonus, komórka lokatorska gratis. Chcesz zamieszkać jeszcze szybciej? W drugim etapie wolne mieszkania z odbiorem kluczy już w sierpniu. Szczegóły na ludowapark.perbud.pl.
9: Czyli co? Najpierw okna, drzwi, rolety, brama garażowa, klimatyzacja, pompa ciepła i jeszcze pergola.
10: A, brzmi jak objazd po całym mieście.
9: No właśnie, a ja chcę załatwić to szybciej.
10: Wszystko znajdziesz w jednym miejscu, w sektorze budowlanym. Sektor budowlany. Okna, drzwi, rolety, bramy garażowe, pergole, klimatyzacje i pompy ciepła. Kompleksowe rozwiązania do Twojego domu. Zielona Góra, Konstytucji 3 maja 2. Dom z krzywymi oknami naprzeciwko planetarium. Sektor budowlany.
11: Przed nami 10. edycja Rapstar.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Szukasz wysokiej jakości paneli podłogowych w atrakcyjnych cenach? Odwiedź outlet Swiss Krono w Zielonej Górze. Panele podłogowe, panele ścienne, blaty kuchenne i laminaty HPL. Dostępne od ręki. Końcówki kolekcji oraz produkty prosto od producenta. Najwyższa jakość w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Outlet Swiss Krono. Innowacyjna 5 w Nowym Kisielinie. Czynne od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. Outlet Swiss Krono. Twój dom zaczyna się od podłogi.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
4: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: I po reklamie.
7: Zielona Góra na czasie.
8: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i już dzisiaj będzie okazja potańczyć w klubie X-Demon. Rozpoczęcie wakacji.

0: i na scenie pojawi się Wat Stoja. Ta impreza od godziny 22. Natomiast jutro od 19. DJ Anioł to palmiarnia. A kto z Was będzie chciał popróbować pysznych dań regionalnych, to w niedzielę od godziny 11 w Ochli. Dobre, smaczne, bo lubuskie.
1: To jest SK Live Remix.

0: cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Zielona Góra na czasie.
4: Witajcie po raz kolejny, Maciej Juszczak. No i tym razem sprawdzam, co dzieje się na torze przy W69. W niedzielę prawdziwy upał, prawdziwy żar poleje się z nieba. 38-40 stopni. No i mecz Falubazu z motorem Lublin przełożony na godzinę 19. Zobaczymy, czy o tej porze ten mecz się odbędzie. A kto chce pograć w bilarda oraz snookera, może wbijać do klubu Hot Shots.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni na swoje rzeczy? Wybierz citybox24.pl. Wygodne magazyny samoobsługowe. Teraz 2 miesiące w cenie jednego. citybox24.pl.
3: I po reklamie.
4: To jest SK Live Remix.

0: Αυτό το cool.
1: Το είναι Eska Live Remix.
2: Eska Live Remix.
3: These hits never stop.
4: Ζάχτυλα Βρατσάμις, najlepszy mix and hit of Natasia.
5: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.
7: Eska Live Remix.
8: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata.
7: Eska Live Remix.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
1: Grają dla Was najlepsze.